0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

0: to jest Dawid. Damiano, Dawid, poniedziałek jest Goliatem, Dawid tego Goliata załatwi, a kto z Biblii nie za bardzo, no to niech wie, że potop już się skończył.
1: To dobrze, że tak wszystko ładnie objaśniasz. W poniedziałek o tej porze i trudno czasem te kropki połączyć, ale na szczęście jesteś ty.
0: O, proszę bardzo. Praojciec Ireneusz i ta, która zjadła jabłko, Joanna. Dzień dobry.

0: Eben i Halo w głośnikach RMF Max i takie hity na maksa sprawiają, że poniedziałek po prostu jest fajny.
1: A dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu rumuński niedźwiedź będzie miał lżej.
0: Wow, brawo!
1: No, prezydent Karol Nawrocki adoptował misia z rumuńskiego zoo i wszyscy biją brawo, no, jak powiedziała Aśka, ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą.
0: Tak?
1: Skoro w Rumunii być może przebywa poszukiwany Marcin Romanowski, no, to czy służby celne wypatrują na granicy kogoś przebranego za misia?

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Ariana Grande i hity na maksa i flash z regionu. Macie to o 6 tu w RMF Max.
1: I dieta, bo kalorie i samo ich liczenie nas nie odchudzi.
0: A co?
1: Przynajmniej tak mówią eksperci. Trzeba z jedzenia czerpać przyjemność. I wtedy jak nam smakuje, to łatwiej się chudnie.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli radość sprawia wam unboxing waszej diety pudełkowej.
2: Czas na najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu we Fleszu w RMF Max Mazowsze. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Kończy się jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat w Ciechanowie. Chodzi o historyczny budynek dawnego magazynu zbożowego przy ulicy Nadrzecznej. Posłuchajcie o szczegółach.
3: Obiekt został odrestaurowany i rozbudowany. Jak nowe są ceglana elewacja, dach i drewniana konstrukcja we wnętrzach. Wymieniono również okna i odtworzono oryginalne detale. Przeszklony łącznik prowadzi do nowej części. Powstały w ten sposób przestrzenie do organizacji wydarzeń kulturalnych, warsztatów i spotkań, a także nowoczesna sala wielofunkcyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt. W planach jest też uruchomienie letniego baru na dachu z widokiem na miasto. Teraz trwa etap wyposażania obiektu. Pierwsze wydarzenie zaplanowano już na wakacje, a pełna oferta Parku Kultury Młyn ma ruszyć jesienią.
2: A zakres prac prowadzonych od końca 2022 roku sprawdzała nasza reporterka Renata Pasiut. Płoński szpital wciąż jeszcze czeka na pomoc lokalnych samorządów w poręczeniu kredytu bankowego z tytułu zaległości szpitala w ZUS. Chodzi o 13 milionów złotych zadłużenia. Lecznica ma problem z płynnością finansową, po pierwsze dlatego, że wciąż mierzy się z corocznymi stratami. Ta z zeszłego roku sięgała 4,5 miliona złotych. Po drugie zaś z powodu opóźnień NFZ-u w wypłacaniu szpitalowi należnych pieniędzy za nadwykonania, a to 10 milionów złotych. W RMF Max przypominamy o ważnych wydarzeniach nie tylko na Ziemi, ale też na niebie. Właśnie w astronomii rusza moment, gdy najłatwiej będzie zaobserwować obłoki srebrzyste.
4: Gdybyśmy mieli szczęście i Słońce swoją aktywnością dałoby nam jakąś zorzę polarną, to będzie też trochę trudniej ją obserwować, ale maj powinien nam to wynagrodzić tym, że na niebie będą się pojawiały obłoki srebrzyste, czyli takie najwyższe możliwie położone chmury, które pojawiają się na wysokości mniej więcej 100 km. Niezwykle dynamiczne, atrakcyjne wizualnie, mające bardzo różne formy. W maju i później przez cały czerwiec, lipiec będziemy obserwować te obłoki.
2: Mówił naszemu reporterowi Adam Derdzikowski, koordynator Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Płońsku, a 19 i 20 maja Wenus i Jowisz będą miały koniunkcję z Księżycem. Astronomowie ogłaszają, że świetnie to będzie wyglądało na zdjęciach.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Na bieżąco sprawdzamy dla was zbliżające się atrakcje z okazji Nocy Muzeów. Tym razem przypominajka dotycząca muzealnej giełdy kolekcjonerskiej to w sobotę w Muzeum Ziemi Zawrzeńskiej w Mławie.
6: O 19 rusza muzealna giełda kolekcjonerska. Później dla wszystkich dzieci zabawę w detektywa. Będziemy też tańczyć w naszym muzeum wraz z Fundacją Krzewienia Kultury Zawrzeszanie.
2: Mówił Robert Zaborowski, dyrektor Muzeum Ziemi Zawrzeszańskiej w Mławie. Wstęp do muzeum oczywiście bezpłatny. I na koniec nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, bo prawo jazdy stracił 5 lat temu, a wpadł, bo niewłaściwie przewoził samochodem siatkę ogrodzeniową. Grupa Speed zatrzymała 65-latka na drodze wojewódzkiej 615 pomiędzy Ciechanowem a Mławą. Mężczyzna dostał mandat, dodatkowo policjanci skierowali wniosek do sądu.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Najważniejszy w poniedziałek o 6.11 jest plan. Plan jest taki, żeby jakoś wytrzymać do środy. A potem, a wszystko już pójdzie z góry. I wcale nie chodzi o to pradawne powiedzenie, że jak środa zginie, to tydzień minie.
1: Nie?
0: Pogoda ma się naprawić. A powiedz jeszcze raz. Nie?
1: Nie?
0: Dzień dobry,
1: wrodzie. Ale nie, przepraszam bardzo, ale przepraszam. Z czego ty się tak śmiejesz? Powiedz mi, wytłumacz mi, co cię tak bawi.
0: Bo ja cię nie widziałam na juwenaliach, na których ja byłem. I
1: ale ja robiłam inne rzeczy.
0: A, ale bardziej takie nie? Czy bardziej takie tak? Asia Mełzirek Jakubek, jak przestanie do mnie.

0: Oj, ta miłość do artystów jest odwzajemniona. Al Farben, René Miller, 18 minut po godzinie 6. Słuchacie RMF Max.
1: Ale weekend za nami, tak. Pełen emocji, różnych.
0: Asia przed chwilą zadała mi pytanie, o czym chcemy powiedzieć na początek godziny 6. Odpowiedziałam tak.
1: Tak powiedział, tak było, naprawdę. Eurowizja na początek.
0: I 12 nasza, miejsce.
1: Tak, wspaniała Alicja z 12 miejscem. Brawo, Alicja brawo. Już w Polsce. Polały się łzy wzruszenia, jak wracała na lotnisku. Posypały się kwiaty. Brawo. Łzy się też lały w Barcelonie, bo Robert zagrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach tego klubu.
0: To, że Robert płacze, to jedno. Pomyśl, jak płacze Matias. To jest ten od baciaty, co tam się z Anką Lantowską. Nie, no wiesz, tak tylko ile emocji jest. 19 minut po godzinie
1: 6.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić, ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
12: I po reklamie.

0: jeszcze na dobry start dnia działa, dlatego jest w RMF Max.
1: Cios poniedziałkowy, uwaga, 6 do 8 godzin, tyle trzeba spać,
0: tak,
1: żeby się dobrze czuć.
0: Tak, są nowe badania nad snem i naukowcy to dokładnie policzyli. 6 do 8 godzin codziennie trzeba spać, bo im więcej śpimy, tym młodsi biologicznie jesteśmy.
1: To badania nad snem, badania nad życiem. Potwierdzają, bangaranga obudzi nawet tych, którzy spali jedynie 2 godziny. Poza tym, jak byliście na juwenaliach, jesteście usprawiedliwieni. Nie spać, zwiedzać. Słuchać, 28 i 7.

0: Griffin, Khalid i Kygo i Tugo. Słychać najlepiej w RMF Max, 21 minut przed godziną 7. U nas bez względu na porę hity zawsze na maksa.
1: Bez względu na porę i bez względu na pogodę, bo ta wiosna nas nie rozpieszcza i jeszcze zimno będzie długo, ale wiemy, kiedy będzie ciepło.
0: Wow, jest! Super, kiedy?
1: Ciepło dopiero wtedy, kiedy zrobi się lato.
0: Lato.
1: Kalendarzowe.
0: A pamiętasz, jak mówiłaś, że chcesz jechać do Tajlandii i powiedziałeś, że żałujesz, że nie pojedziesz do Tajlandii, to właśnie teraz jest pora deszczowa.
1: Czyli to jest moja wina, tak?
0: Nie, dlaczego twoja wina? Hej, Asia, tam gdzie niektórzy mówią, że jest czyjaś wina, ja uważam, że to jest twoja zasługa. Możemy zwiedzać świat, nie ruszając się w domu, z domu. Ekstra, ekstra, nasz ty internecie. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Yeah.
1: But you thought you was gonna get with me.
2: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
0: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na maksa.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: To jest lepsze niż poranna bangeranga, to jest More Than Friends i pozdrowienia od innej Daddy Yankiego tu w RMF Max, 10 minut przed godziną 7.
1: Zrobiliście sobie w ten weekend selfie?
2: No, parę razy
1: to
2: nawet.
1: To oszuści się już cieszą, bo z selfie można się bardzo dużo o nas dowiedzieć, zwłaszcza jeżeli wystawiliście do zdjęcia dwa palce w geście Wiktorii, ten wskazujący
2: no, tak,
1: i ten trzeci.
2: Pozdrówki,
1: nie?
2: Selfie.
1: No właśnie. No a oszuści potrafią sobie to tak przybliżyć, że z waszych opuszków palców ściągną, zczytają linie papilarne, a potem to już nie ma limitu.
2: To co ja mam wystawiać, żeby pokazać, że się dobrze bawię?
1: To nie jest dobre pytanie.
2: Ej, to jest bardzo dobre pytanie. W końcu mówimy o oszustwie w sprawie płatności zbliżeniowych, nie? Więc to się jakoś ze sobą łączy. Dajmy na to, Dawid Podsiadło, pani to wszystko wytłumaczy.
3: Jest druga, 05.
2: No, się mogą dziać dziwne rzeczy.
3: Gdzieś mijasz moją twarz.
2: 6:50.

0: Supergirl i Superboys, to o nas i o was jest ta piosenka kilka chwil przed siódmą w RMF Max.
1: Dzięki. Za 4 minuty o siódmej informacyjny flash. Będą wiadomości dla kierowców. 40 na Opolszczyźnie. Z porannymi korkoutrudnieniami więcej w każdej ważnej o poranku sprawie. Za 4 minuty o siódmej. Bądźcie blisko RMF Max. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
6: Sprawdź to sam, czyli dał, kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash. Anna Łopuszańska, zapraszam. Tylko u nas świeże i sprawdzone informacje w skrócie. Krajowa 40 w Opolskiem może się korkować. Trwa akcja ratunkowa po czołowym zderzeniu auto osobowego z ciężarówką w Starych Kotkowicach. Zablokowana jest droga między Głogówkiem a Kędzierzynem. Tylko jedna osoba z Polski jest wśród rannych w Modenie. Przypomnijmy, w sobotę samochód wjechał tam w grupę przechodniów. Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Tamtejsze media podały, że leczył się psychiatrycznie. To tragedia. Solidaryzujemy się z tymi, których to dotknęło. Mamy nadzieję, że tego rodzaju akty nigdy się nie powtórzą. Powtarzam jednak, że jest to coś, co prawdopodobnie ma głównie indywidualne przyczyny i dlatego jest całkowicie niemożliwe do przewidzenia. To minister obrony Włoch Guido Crosetta rannych odwiedziła w szpitalu premier Włoch Giorgia Meloni. Wcześniej szefowa włoskiego rządu w związku z sytuacją odwołała zaplanowaną wizytę na Cyprze. Prokuratura wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Warciany w Warmińsko-Mazurskiem. Ciało chłopca znaleziono w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Raklity. A co udało się ustalić do tej pory?
1: Miało dojść tam do awantury, a chłopiec miał uciekać. W tej sprawie zatrzymano czterech dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich, najmłodszy, był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
0: Tyle Piotr Bułakowski. Za 2 godziny maturzyści zmierzą się z pisemnym egzaminem z historii. Spośród przedmiotów wybieranych przez uczniów ten zajmuje 8. miejsce. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do Was punktualnie o godzinie 8, a teraz najnowsze informacje ze świata sportu i oczywiście pożegnanie Lewandowskiego. Na Flash Sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna. Były łzy i owacja na stojąco. Robert Lewandowski ostatni raz w barwach Barcelony. Piłkarz pożegnał się wczoraj z klubem. Lewy odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem jeden z naszych na zawsze. W meczu przedostatniej kolejki hiszpańskiej La Liga FC Barcelona pokonała 3-1 Real Betis. Zmieniamy dyscyplinę i przenosimy się na siatkarskie parkiety PGE. Projekt Warszawa uległ w starciu z Iratem Bankasi Ankarą, a 2-3 w meczu o 3. miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. A walka o złoto przegrali tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie. Spotkanie z Perugią zakończyło się wynikiem 0-3. Nie wygląda to niestety dobrze. Te pogodowe mapy prezentują się fatalnie. Na termometrach maksymalnie dziś okolice 13 kreski w Krakowie i w Katowicach. Niewiele więcej, bo 14 stopni w Trójmieście, 14 również w Poznaniu, 15 stopni w Rzeszowie, no i najwięcej 19 stopni w Warszawie i w Białymstoku. Poza tym niestety mają tutaj dominować gęste chmury, które jeszcze w dodatku przyniosą przelotne opady deszczu, a miejscami może zagrzmieć. Tak będzie od Suwalszczyzny aż po Podkarpacie.
2: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: Zaczynacie super tydzień z RMF Max 4:30 po 7:00.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jak już musi być ten poniedziałek, to niech chociaż będzie w takim dobrym rytmie, jak przed momentem. All the time, John Samedi, The Chainsmokers w RMF Max.
1: O 18 minut po godzinie 7. Dzisiaj od rana polerujemy pomnik Roberta Lewandowskiego. Tutaj nabłyszczamy, piłka już leśni. A teraz 300 specjalnie dla was w sprawie tego jednego słowa, które dokładnie określa naszego Roberta.
0: Jak już znajdziecie to słowo, które określa naszego Roberta, to wpisujecie je w SMS-a i tego SMS-a wysyłacie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, bo to jest przepustka do zabawy, w której 300 są do wzięcia.
1: Pewnie jedno słowo, moc, super i tak dalej, albo super moc już jest wykorzystane. Wysyłajcie swoje jedno słowo, które najlepiej pasuje do naszego Robertinio Lewandowskinio. Wysyłajcie SMS bez żadnych dodatkowych opłat. A 300 już się czai tutaj właśnie w studiu RMF Max. 19 minut po 7.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: I po reklamie.

0: po prostu legenda, bo tak też o nim piszecie.
1: Zaję mocnym, to na przykład o Robercie Lewandowskim. Jednym słowem, bo to jest stawka, czy żeby zagrać o stawkę 300, to trzeba było najpierw jedno słowo, które najlepiej Robertinho, naszego kochanego Lewandowskiego, opisuje.
0: Roberto Kop na przykład.
1: O, super! Darek, siemano rano.
2: Siemano.
1: Darek, też łowca bramek. Jedno słowo, które opisuje najlepiej Roberta, naszego Lewandowskiego.
2: Fenomenalion!
0: Piękne słowo. Wsiadaj z nami do samochodu, jedziemy dzisiaj na wycieczkę i nie może być inaczej. Dzisiaj razem pojedziemy do Robertowa.
1: Mamy takie piękne Robertowo w naszym pięknym kraju, a ja do Robertowa będę jechać z miejscowości, gdzie na co dzień trenują błękitni Cyców, czyli z Cycowa właśnie.
0: A ja jestem tam, gdzie gra Real Myszewo. Czyli w Myszewie. I do ciebie pytanie, Darek, kto ma bliżej do Robertowa, Aśka czy Irek?
1: A Aśka z Myszewa, czy Irek z Cycowa? Błękitni Cyców, Aśka czy Irek? Aśka,
0: szybko.
2: Irek.
0: Nie wiem, dlaczego tak postawiłeś, ale nie, tym razem źle. Stuwa poleciała, bo za słowo odpowiedź zabieramy ci pieniądze.
1: Aśka teraz do Robertowa jedzie z miejsca, gdzie na co dzień występuje Iskra Stolec.
0: A Irek, jak na Irka przystało, kibicuje klubowi o wdzięcznej nazwie Jaskiniowiec Rajsko. Aha. Czyli jedzie z Rajska. I kto ma bliżej do Robertowa?
1: Aśka czy Irek?
0: Aśka. Darek, skup się! Została ci stuwa. Ostatnie pytanie. Skup się, Darek. Irek jedzie z siedziby klubu Benfica Klisino.
1: Z Klisina właśnie.
0: Tak jest.
1: A Aśka do Robertowa, tam gdzie grają gladiatorzy Pierusino.
0: No i kto ma bliżej?
1: Dobrze! Jezu,
0: nawet nieczytany tym razem.
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Darek, stóweczka jest dla ciebie.
2: Dzięki.
1: No i chwała.

0: przyznajcie się, na waszej liście ulubionych także jest Damiano Dawid. On śpiewał przed momentem w RMF Max 20 minut przed godziną 8.
1: I to jest czas na najbardziej klikalną ścieżkę rowerową w naszym kraju i jej wielkie, huczne otwarcie.
0: Brawo, gdzie mam wnieść tę pompę?
1: Pod Żywiec. Przyjechał wiceminister, przyjechała pani poseł, była lokalna władza, super. Górale w strojach z regionu, była czerwona wstążka, chleb super. I sól. I to wszystko po to, żeby otworzyć 500 metrów ścieżki rowerowej.
0: Naprawdę? 500 metrów? Jakby tego nie liczyć, to może się okazać, że koszty dojazdu tych wszystkich otwierających były tak duże, że można by drugą ścieżkę wybudować. Może nie tak długą, nie tak imponującą, ale jednak... Ścieżynie bezpiecznej drogi dla wszystkich słuchających Maxa o 7:41.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Dara zaraz po ogłoszeniu tych wyników z wielkim wzruszeniem dziękowała i powiedziała tak. No. Dziękuję mojemu mężowi. To on mnie zmotywował, żebym zgłosiła się do konkursu, bo bardzo się bałam.
1: Wow, brawo mężunia. Podobno nawet on wymyślił tytuł tej piosenki. Przypominam, to jest Bangaranga. No powiedział mi Dara Bangaranga. A ona powiedziała znowu Bangaranga. Albo równie przyjemna nowość od Milky.

0: To są wasze ulubione hity na maksa. Mamy ich co niemiara, będziemy je grali tak, że po ósmej, ósma za 4 minuty.
1: A we fleszu o ósmej ostrzeżenia z S5 w Śląskiem. Tam są drogowe utrudnienia.
0: Ale w szkole będzie bezpieczniej i o tym także doniesienia za chwilę. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kultura-i-rozrywka.pl, e-bilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Rzepce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: I po reklamie.

0: Gente de Max.
1: Jest ósma, jest Flash w RMF Max. Garść świeżych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie uwagę prosimy kierowców. O poranku stoi Krajowa 40 w Opolskiem. W Starych Kotkowicach doszło do wypadku z udziałem osobówki i ciężarówki. Droga między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. A z problemami mierzą się teraz także korzystający z S5 w Śląskiem. W Świętoszówce samochód uderzył w bariery. Na odcinku między Cieszynem w stronę Bielska-Białej przejazd możliwy jest wyłącznie prawym pasem. Co z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce? W środę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma się spotkać z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
2: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce.
1: Tyle Michał Radkowski. Możliwe, że w przyszłości polskie szkoły będą miały na stanie adrenalinę. To ratunek dla uczniów w przypadku ciężkiej reakcji alergicznej. Nad rozwiązaniem pracuje teraz Ministerstwo Zdrowia.
3: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze. Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym.
1: Tyle od Michała Dobrowolskiego. I zanim o sporcie, uwagę prosimy jeszcze wszystkie słuchaczki. 26 maja, w Dzień Matki, Amazonki zapraszają kobiety w całej Polsce do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi Badamy, nie tylko mamy. W wielu miastach w Polsce odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania oraz spotkania i rozmowy. Więcej na stronie amazonkifederacja.pl. Złoto nie dla siatkarza Aluronu CMC. Warty Zawiercie przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
4: Trzeba oddać dzisiaj przeciwnikowi, że był po prostu śmietny.
1: Tyle Jakub Popiwczak, libero zespołu z Zawiercia. Łzy na Camp Nou. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, która wygrała wczoraj z Realem Betis 3-1.
5: Pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón.
1: Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Tak mówił wzruszony ewidentnie Lewandowski. Mecz 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy szczęśliwy dla Legii Warszawa, która pokonała Lechię Gdańsk 2-1. Zerkamy na pogodowe mapy i niestety wygląda to fatalnie. Wiosna pokazuje nam raczej swoją kiepską stronę. Na termometrach maksymalnie okolice 13 kreski w Katowicach, w Krakowie 14 z plusem w Poznaniu. Podobnie będzie w Trójmieście. 15 stopni to Rzeszów i 19 najwięcej w Warszawie. Do tego w wielu miejscach niestety może dziś popadać. Zagrzmi od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Podkarpacie, a najpiękniej będzie na północnym zachodzie kraju.
6: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: 8:04. Cztery wejściówki do parku rozrywki. Nie ma mowy o przypadku. Tu RMF Max.

0: Najwięcej porannej poniedziałkowej energii macie od nas. Za RMF Max lecą hity na maksa. Jest prawie 10 minut po godzinie 8. Tu Asia, tu Irek. Siemano, rano.
1: Cześć, dzień dobry. No cześć. I cały internet zasypany pożegnaniem Roberta z FC Barceloną.
0: Tak jest.
1: Bardzo ładny obrazek, wzruszający, pojawił się na oficjalnym profilu klubu na Instagramie, na klubu Barcelona.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: które powodują, że nie możecie usiedzieć w miejscu. I tak właśnie gra RMF Max o poranku. Talk to you to another 55 Ultra.
1: 19 minut po godzinie 8. 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania są właśnie teraz, do wygrania są właśnie tu. Zabawa nazywa się Poranny Konkurs. A dzisiaj, no jak się domyślacie, inaczej być nie może. Trzeba odpowiedzieć sobie na jedno trudne pytanie. Co w tym wolnym czasie, jak nie grać w Barcelonie, będzie robił Robert Lewandowski?
0: Tak, bo on ma w ten poniedziałek trochę więcej czasu i pewnie będzie miał w poniedziałki trochę więcej czasu, więc podpowiedzcie, co Robert mógłby teraz zrobić albo robić.
1: Tak, zanim świat zorganizuje Lewandowskiemu nowe piłkarskie zajęcie, wasze podpowiedzi głosówkowo zostawiacie na Messengerze, RMF Max i te najfajniejsze propozycje dla naszego Roberta, co dzisiaj w poniedziałek Robert ma robić, może z wami w firmie, może z wami w domu, może z wami w pracy, może z wami w autobusie. Dajcie znać. Głosóweczki przyjmujemy. 4 wejściówki do parku rozrywki już przygotowane.
2: Max. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
10: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzień dobry, cześć panie Robercie. Czwartego do padla potrzebujemy. Poziom taki, że chyba sobie poradzisz. Daj znać, dzisiaj 21. Na razie, hej.
2: Bardzo miła propozycja dla Roberta Lewandowskiego od Mariusza, bo skoro Robert będzie miał teraz trochę więcej czasu, to słuchacze RMF Max wymyślają, co z tym czasem Robert mógłby robić.
3: I swoją podpowiedź ma też Daniel.
4: Będzie się relaksował na działce i zbierał ogórki małosolne.
2: Smakowicie, smakowicie. Wszystko po to, by wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
3: Na które apetyt ma też Dominika. Dominika! Dominika?
5: Może teraz razem ze mną oglądać mecze tej gówniary z paletką. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy za twoją głosówkę. A 4 wejściówki do Energylandii dostanie Agnieszka.
6: No Robercik, i jedziemy. Un, dos, tres, zumba, hey, zumba, ha. Potrzebuję zastępstwa na wakacje, mam dla ciebie fuchę od zaraz.
2: A my mamy dla ciebie 4 wejściówki do parku rozrywki, poranny konkurs, Energylandia, mówią ci, baw się dobrze.
6: Zumba, hey, zumba, ha.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jeżeli właśnie teraz ktoś obok was zaczął się ruszać w tym samym rytmie, to znaczy, że też ma włączony poranek RMF Max i dociera do niego dobra energia z głośnika ustawionego na maksa 20 minut przed 9.
1: Którego z polityków Polacy zaprosiliby na grilla? Taki sondaż się ostatnio wydarzył. No i Polacy mieli do wyboru wszystkie nazwiska, a najczęściej zaznaczali rubrykę z napisem żaden.
0: Żaden najpopularniejszy. No podobno to jest właśnie tajemnica sukcesu Patryka Jakiego.
1: Jakiego?
0: No właśnie tego. Tak.
2: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca. Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kulturairozrywka.pl, e-bilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.
1: I po reklamie.

0: Dokładnie wiemy, co lubicie o poranku w poniedziałek. I dokładnie to dostarczamy wam prosto do głośników w RMF Max, Bausa i Magnetic.
1: I dokładnie z tych samych powodów 14 332 zł to za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
1: A kwota, która jest dokładnie pomiędzy, to pieniądze, które są do wygrania w naszej zabawie za dużo, za mało.
0: Chcecie mieć szansę, żeby po te pieniądze sięgnąć, to trzeba się zgłosić. Najlepiej hasłem Max pod 7327.
1: A kto zamiast wiadomości woli sobie kliknąć więcej szans, niech w sprawie dużych pieniędzy wchodzi na nasze www.rmfmax.pl.

0: Katy Perry i Snoop Dogg, oni wiedzą, jak zrobić nam dobry poniedziałek.
1: O ile drożej będzie na czerwcowy weekend, żeby gdzieś pojechać...
0: To zły poniedziałek.
1: O tym będziemy mówić we Flashu o 9:00.
0: Jeszcze nie jest za późno. 4:09.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Punktualnie 9 w RMF Max Mazowsze. Czas na flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok. Zapraszam. Wyjazd za granicę na długi czerwcowy weekend będzie w tym roku wyraźnie droższy. Ceny wzrosły o 26%, wlicza portal wakacje.pl. Czy to znaczy, że w ogóle nie ma szansy na urlop w atrakcyjnej cenie?
1: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
0: Radziła Marzena German z portalu wakacje.pl, a te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Po sobotnim tragicznym wypadku policyjne śledztwo wciąż trwa. Przypomnijmy, na Krajowej 60 w miejscowości Huta, to pod Glinojeckiem, doszło do tragicznego wypadku. Czołowo zdarzyły się tam osobowy Ford i ciężarowy Mercedes, w wyniku czego zginęły dwie osoby, w tym kierowca z powiatu ciechanowskiego. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem po godzinie 20. Droga była zablokowana przez kilka godzin. Policja wyznaczała objazdy. W RMF Max Mazowsze na bieżąco informujemy Was o nowych planach w kwestii Domu Pomocy Społecznej przy Kruczej w Ciechanowie. Ten ma zostać przystosowany do funkcji miejsca doraźnego ukrycia. Co to oznacza? Szczegóły i niuanse tego przedsięwzięcia wyjaśnia już teraz reporterka RMF Max.
3: Budynek przy Kruczej nie będzie klasycznym schronem, ale obiektem kategorii U1, który zapewni ochronę m.in. przed gruzem, spadającymi elementami konstrukcji czy odłamkami. W pierwszej kolejności schronienie znajdą tam podopieczni DPS-u, czyli osoby szczególnie wrażliwe, ale także personel i mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. Planowane miejsce w piwnicach zostanie wyposażone w niezbędną infrastrukturę, wentylację, własne zasilanie awaryjne oraz zaplecze sanitarne. Ma pomieścić około 280 osób. Na razie przygotowywana jest dokumentacja. Jeżeli uda się pozyskać finansowanie, inwestycja mogłaby zostać zrealizowana już w przyszłym roku.
0: Informowała Renata Pasiut. Wielki finał w sobotę, ale emocje jeszcze nie opadły. Reprezentantka naszego kraju Alicja Szemplińska z piosenką Pray w finale Eurowizji zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. To najlepszy wynik polskiego artysty od ponad 20 lat, a sama Alicja Szemplińska to rodowita ciechanowianka, wokalistka i laureatka wielu najważniejszych wydarzeń muzycznych. To jeszcze specjalnie dla tych, którzy jeszcze nie dojechali do pracy, aktualne doniesienia z dróg północnego Mazowsza. Korzystać mogą również ci, którzy w ramach pracy już też w tę trasę wyjechali. Ciechanów mocno rozpędza poniedziałek, na Półtuskiej będzie kilka okazji, żeby zwolnić, szczególnie na wysokości szpitala. Tatarska 17 stycznia to też chętnie wybierane miejsce. W Płońsku trzeba uważać w okolicach Parku Konstytucji 3 maja, a w Mławie, no gdyby nie to, że to radio i nie może być ciszy, to zawiesiłbym tutaj głos i wy moglibyście churalnie dopowiedzieć, że oczywiście skrzyżowanie Padlewskiego i Żwirki. No i mielibyście rację. To wszystko w tym fleszu. Następny za godzinę. Teraz sprawdzamy, co słychać w prognozie pogody na poniedziałek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Prognozy synoptyków na poniedziałek na Mazowszu są takie, że jeżeli będziemy mieli trochę szczęścia, to może odrobina słońca się pojawi, ale przede wszystkim dzisiaj przyjaźnimy się z chmurami. Tych nad naszymi głowami nie zabraknie. W ciągu dnia możliwe są cały czas jeszcze przelotne, drobne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką wychodząc z domu. A na termometrach najchłodniej w Mławie maksymalnie 15 stopni, cieplej w Płońsku i w Ciechanowie. Tam nawet 18 może się pojawić. Wiatr z północnego wschodu chwilami może być silniejszy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Gramy hity na maksa.
6: I pomagamy uniknąć tragedii.
7: I dlatego tydzień przed faktem wam przypominamy, że Dzień Matki jest za tydzień we wtorek.
6: Było słychać w głosie, jak wam matka przypomniała. www.rmfax.pl. Wjechały nowe konkursy, w których wszystko, co trzeba na Dzień Matki, jest do zdobycia. Kto chce zdobyć te prezenty, na www.rmfax.pl wchodzi właśnie teraz.
7: Do jutra, pa, pa.
6: A Siajrek 5 po 9.

0: Tak to można startować. Cztery pory roku. Ten Wiktor to jednak robi robotę. Prawie taką jak Lewy, który wczoraj pożegnał się z Barcą. Piękne obrazki dostaliśmy wczoraj z Katalonii, a teraz czas najwyższy ogarnąć tę rozgrywkę z szefem, słuchajcie. Nawet w polu karnym. Byle do fajrantu i póki co byle do obiadu. Zaczynamy najlepszy program do słuchania w pracy. Rafał Witkowski, Piona, zapraszam. No i gramy fajne hity już na starcie. Za moment Would I Lie To You, czyli David Guetta w RMF Max Mazowsze. Bądźcie blisko. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.

Man Eater, czyli idealny vibe do pracy w RMF Max Mazowsze. Swoją drogą, jaki to był piękny polski weekend, co nie? Wczoraj płakaliśmy przez lewego, a przedwczoraj płakaliśmy ze szczęścia. I tutaj poproszę o brawka. O właśnie, należą się, bo w końcu nasza Alicja Szemplińska tak się odpaliła w Wiedniu na Eurowizji, żeby śpiewała nam 12 miejsce. No moim zdaniem to naprawdę spoko wynik. Ba, jurorom w Belgii czy Niemczech to pospadały kapcie z wrażenia i sypnęli nam maksa. No duma na całą gminę po prostu. W końcu dziewczyna z Ciechanowa pokazała mega klasę i zgarnęła propsy od profesjonalistów. A to, że telewidzowie wolą czasem oglądać śpiewające potwory albo facetów w cekinowych rajtuzach, to już zupełnie inna bajka.

0: Ale to jest moc. Ten Justin i ta Nicki to fenomenalnie po prostu rozkręcają nas po weekendzie w RMF Max. A teraz słuchajcie, no nie będę was namawiał, serio, nie będę naciskał. Ale tak delikatnie zachęcę, bo w sumie to wystarczy mała inwestycja. Jeśli w SMS-a wrzucisz 369, to może być naprawdę piękny początek tygodnia. Dzisiaj w naszej zabawie 14 332 ziko to za mało, a 14 490 to za dużo. Fajna, naprawdę fajna kasa jest do wzięcia. Zresztą my tutaj płacimy, nawet jak nie trafisz ze swoim typem. Pomyśl w takim razie, ile obstawisz, a wcześniej ogarnij jeszcze SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za wspomniane 369. Swoją drogą odbierajcie nieznane numery po południu. A teraz szybciutko MAX na 7327. MAX.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Lot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.
15: Playlista, co zrobi ci dzień.
16: Niech się dzieje.
15: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Prognozy synoptyków na poniedziałek na Mazowszu są takie, że jeżeli będziemy mieli trochę szczęścia, to może odrobina słońca się pojawi, ale przede wszystkim dzisiaj przyjaźnimy się z chmurami. Tych nad naszymi głowami nie zabraknie. W ciągu dnia możliwe są cały czas jeszcze przelotne, drobne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką wychodząc z domu. A na termometrach najchłodniej w Mławie maksymalnie 15 stopni, cieplej w Płońsku i w Ciechanowie. Tam nawet 18 może się pojawić. Wiatr z północnego wschodu chwilami może być silniejszy.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
14: RMF Max.
15: RMF Max Mazowsze.

0: Jest sobelek, więc jedziemy na luzie z tym poniedziałkiem w pracy w RMF Max ma zawsze. A po kolejnym komunijnym weekendzie zaczyna się jazda na hulajnogach elektrycznych. Słuchajcie, wszystko spoko, to fajny prezent, ale w ten sposób młody albo młoda może dostać mandat od policjantów z Ciechanowa, Mławy czy Płońska. No cyrk po prostu, ale takie mamy realia. Okazuje się, że dawanie dzieciakom przed trzynastką takich demonów prędkości to prawny błąd systemu, bo jak potwierdzają mundurowi z Mazowsza, oficjalnie młody człowiek legalnie może na tym śmigać co najwyżej wokół własnego trzepaka albo po podwórku. Mało tego, starsza młodzież z Ciechanowa, Mławy i Płońska do osiemnastki bez karty rowerowej też ma podgórkę. Krótko mówiąc, zanim wydacie miliony monet na elektryczną strzałę, upewnijcie się, czy młody ma w ogóle zdany egzamin na kartę rowerową. A jak nie ma, to lepiej od razu szybko ogarnąć porządny kask. No i w pakiecie jakiś kurs.
1: To jest nowość w RMF Max.

0: wszystko gra.
1: W tygodniu po 13 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Adam Szostok, punktualnie o 10 w RMF Max Mazowsze. Zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody. 40 osób zostało rannych, jedna zginęła, to skutki zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropietrowski, Zaporoski, Chersoński i Odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy. Siły powietrzne Ukrainy w porannym raporcie przekazały, że Rosjanie przeprowadzili uderzenie za pomocą 22 rakiet i 524 dronów. We fleszu jeszcze pogodowy alert. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami w 6 województwach. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla regionów w północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Po południu spodziewane są intensywne opady deszczu, silny wiatr, a lokalnie także grad.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
15: Gmina Ciechanów z dużym sukcesem w ogólnopolskim rankingu finansowym samorządów zajęła 4. miejsce w Polsce wśród gmin wiejskich i jednocześnie pierwsze na Mazowszu.
16: Na ten sukces złożyło się kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim konsekwentne zwiększanie inwestycji. Samorząd przeznaczał coraz więcej środków na rozwój infrastruktury i poprawę jakości życia mieszkańców. Równocześnie pilnowano wydatków i dbano o stabilność finansową, co pozwoliło uniknąć nadmiernego zadłużenia. Duże znaczenie miało też skuteczne sięganie po fundusze zewnętrzne. Dzięki temu możliwe było realizowanie projektów bez nadmiernego obciążania budżetu. Efekty tej strategii widać w dynamicznym awansie. W ciągu kilku lat gmina z odległych miejsc przesunęła się aż do ścisłej krajowej czołówki.
15: I oby tak dalej, a informowała Renata Pasiut. W RMF Max Mazowsze przypominamy wszystkim zabieganym, że dzisiaj mija termin zgłoszeń na warsztaty tańca liniowego. To w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Grupa uczestników, bo nie da się dreptać tego tańca w pojedynkę, zażyje trochę ruchu, aktywności fizycznej, bo spocić można się nieźle, i szybkich ćwiczeń z koordynacji i rytmiki. Pierwsze zajęcia już za tydzień, również w poniedziałek. Posłuchajcie o szczegółach.
0: Warsztaty tańca liniowego to świetna propozycja dla osób, które lubią muzykę country, chcą aktywnie spędzić czas i spróbować czegoś nowego. Taniec liniowy nie wymaga partnera, dlatego może dołączyć każdy. Układy powtarzalne i łatwe do nauczenia. Zapraszamy zarówno osoby początkujące, jak i tych, którzy mają już doświadczenie.
15: Mówiła Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Warsztaty są bezpłatne. Teraz sport. Rezerwy Widzewa Łódź przegrały z Mławianką Mława. Szybki rzut oka na niedzielne spotkanie, które zakończyło się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Pierwszą bramkę w 41 minucie zdobył Michał Stryjewski, a ostateczne zwycięstwo przypieczętował Tomasz Rojkowski w 89 minucie. Na koniec flesza o 10 sprawdzamy jeszcze kolejne atrakcje w ramach programu Funduszowy Maj, a ten zgodnie z nazwą trwa jeszcze tylko do końca miesiąca. Medyczna Szkoła Policjalna w Ciechanowie już 23 maja zaprasza w swoje progi, żeby podglądnąć, jak uczą się zawodu przyszłe higienistki stomatologiczne i kosmetyczki. Start w sobotę o 11, a więcej szczegółów macie na fundusze europejskie.gov.pl w zakładce Funduszowy Maj.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Co słychać w pogodzie? Sprawdzamy. Poniedziałek na Mazowszu przyniesie przelotne opady deszczu, sporo chmur. Miejscami podobno ma się też pojawić słońce, więc pamiętajcie o parasolach na wszelki wypadek, bo te kilka promieni wcale nie zwiastuje dosyć suchego dnia. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 14 stopni w Mławie, 17 ma być w Ciechanowie i nawet 18 w Płońsku. Wiatr będzie z północnego wschodu, chwilami silniejszy, może potęgować uczucie chłodu. Ciśnienie utrzymuje się cały czas jeszcze w normie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
19: Słuchajcie, za nami weekend, więc może nie wszyscy to zarejestrowali. Wczoraj dostaliśmy Światowy Dzień Pieczenia. No to miejmy nadzieję, że dzisiaj w robocie też nam się jakoś upieczy. To jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy, czyli byle do obiadu w RMF Max Mazowsze. Witajcie po 10. Rafał Witkowski, Piona. No i gramy fajne hity. Teraz nówka od Kaigo.

Damiano Dawid też ma takie pierwsze koty za płoty. To jego wspomnienie pierwszej randki, przynajmniej tak wynika to z tekstu. The first time we met w RMF Max. Słuchajcie, ja wiem, że dzisiaj pogoda średnio zachwyca, ale widać już słońce na horyzoncie. Będzie pięknie, będzie ładnie, będzie słonecznie, będzie ciepło i to już w tym tygodniu. A dzisiaj to my przynosimy wam słońce i to w najlepszej postaci. Mimo, że ten numer ma już ładnych parę wiosen, to nadal brzmi turbo świeżo i nadal przynosi te słoneczne chwile, wspomnienia z wakacji. Na pewno się teraz odpalicie, to macie gwarantowane. Wystarczy dać głośniej. W RMF Max Sean Kingston i jego Beautiful Girls. Na fajny poniedziałek.

0: to w RMF Max, czyli odrobina Japonii przy poniedziałku w pracy. I to działa. Od razu człowiek ma ochotę uderzyć w kimono. Tak na marginesie, jeśli macie gdzieś obok siebie Olę albo Eryka, to dajcie im znać, żeby się postarali z jakimś fajnym poczęstunkiem, bo dzisiaj mają imieniny. A prezencik to mogą sobie w sumie zrobić sami, bo dzisiaj po południu do wzięcia u nas będą minimum 14 332 zł. Co ważne, każdy może sięgnąć po tę kasę, nie tylko solenizant. No to teraz uwaga, w prezencie tylko dla tych, którym się chce. Aż 203 szanse za jedno zgłoszenie. Ale tylko dla tych, którzy chcą. Bo jak nie chcecie, to nie klikajcie na rmfmax.pl i nie wysyłajcie hasła max na 7327 za 369. Wiecie, po co zajmować miejsce innym? No ale jak chcecie, to co innego. Przez 10 minut od teraz każdy max na 7327 wlatuje do nas aż 203 razy. RMF Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej.

0: MediaExpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Ten typ to po prostu gwarancja fajnego poniedziałku w pracy. Somber i jego Back to Friends w RMF Max ma zawsze. A w Ciechanowie Betonoza oficjalnie przegrała z Krzakami. Serio, przekonamy się o tym w zasadzie za parę dni, w piątek, bo na placu Jana Pawła II, zamiast patelni, na której latem można było smażyć jajka, teraz oficjalnie dostaniemy zieloną oazę z huśtawkami i leżakami. Na miejscu będzie wielkie Monopoly, rzeźbienie w czymkolwiek, łupanie w FIFA i silent disco wieczorem, więc połowa ludzi będzie skakać do techno, a druga do metalu w kompletnej ciszy. I to się poleca. Słuchajcie, tak w ogóle to ponoć na miejscu dostaniemy też luksusowe WC. Co jak co, ale tego się nie spodziewałem. Wiecie, ponoć teraz są tam trony jak w Dubaju.

0: reklama.
1: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: Wiemy, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
13: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
23: Co słychać w pogodzie? Sprawdzamy. Poniedziałek na Mazowszu przyniesie przelotne opady deszczu, sporo chmur. Miejscami podobno ma się też pojawić słońce, więc pamiętajcie o parasolach na wszelki wypadek, bo te kilka promieni wcale nie zwiastuje dosyć suchego dnia. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 14 stopni w Mławie, 17 ma być w Ciechanowie i nawet 18 w Płońsku. Wiatr będzie z północnego wschodu, chwilami silniejszy, może potęgować uczucie chłodu. Ciśnienie utrzymuje się cały czas jeszcze w normie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: RMF Max.
1: RMF Max Mazowsze.

Ty zostaw! U nas muza się nie zatrzymuje. W RMF Max ma zawsze mamy Riri do pracy. A w Płocku właśnie ruszyły Igrzyska Śmierci. No, przynajmniej tak niektórzy nazywają rekrutację do szkół średnich. Słuchajcie, miasto rzuciło dokładnie 1663 krzesła i największa bitwa będzie oczywiście o ogólniaki. Tam czekają 684 miejsca, ale z drugiej strony technika depczą im po piętach, więc w sumie fani kodowania czy mechaniki też mają o co walczyć. Co ważne, cały ten rekrutacyjny cyrk, tak to nazwijmy, odbywa się online na stronie nowy.płock.eu. I macie czas na klikanie do 27 maja, więc lepiej się pośpieszyć w temacie. A więcej o całej rekrutacji powiemy wam dziś we fleszach, więc warto być z nami. You make me feel alive again.

0: reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
9: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kultura-i-rozrywka.pl, e-bilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.
5: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: RMF Max Mazowsze. Punktualnie o 11:00 czas na flash i najnowszą prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Zakaz telefonów w szkołach coraz bliżej. Nowy projekt po konsultacjach trafił do rządu. Co się w nim znalazło?
12: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia.
11: Tyle Magdalena Greinert. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
11: Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Płocku dla kandydatów. W tym roku miasto przygotowało łącznie 1663 miejsca. O szczegółach już teraz Renata Pasiut.
13: Najwięcej z nich, 684, czeka na kandydatów w liceach ogólnokształcących. Niewiele mniej w technikach, gdzie zaplanowano 670 miejsc, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia dostępnych jest ich 309. Rejestracja prowadzona elektronicznie potrwa do 27 maja. W tym czasie uczniowie mogą wybrać szkoły i kierunki, a cały proces odbywa się za pośrednictwem specjalnej platformy naborowej. To pierwszy i bardzo ważny etap rekrutacji. Od poprawnego wypełnienia wniosku i wyboru preferencji zależą dalsze szanse kandydatów. Po zamknięciu systemu rozpocznie się kolejny etap weryfikacji i uzupełniania dokumentów.
11: Szczegółowe informacje o zasadach naboru oraz ofercie szkół znajdziecie na stronie nowypłock.eu. Lekkoatleci Klubu Sportowego Zawsze Mława mieli pracowity weekend podczas Mistrzostw Warszawy Dzieci, mazowieckiego otwarcia sezonu oraz piątej rundy warszawskiej Ligi Biegowej. Mimo niesprzyjającej pogody zawodnicy osiągnęli wiele sukcesów, zajęli czołowe miejsca. Między innymi Jakub Różycki wygrał biegi na 60 i 300 metrów. W konkurencjach technicznych Jakub Adamski zdobył drugie i trzecie miejsce w skoku w dal oraz trójskoku. Prace przy rozbudowie SOR-u w Ciechanowie już na bardzo zaawansowanym etapie. Przypominamy, to inwestycja za ponad 56 milionów złotych, która poprawi warunki dla pacjentów i personelu medycznego.
14: Przebudowana pod względem architektonicznym, wyposażona w nowe instalacje. A teraz zaczynamy pracę nad dobudową nowej części SOR-u, tej od ulicy, ta, która przybliży szpital do ulicy Powstańców Wielkopolskich i doda jeszcze szpitalnemu działu ratunkowemu prawie 1000 m2 powierzchni, która będzie wykorzystywana dla prowadzenia działalności medycznej, tej specyficznej, przypisanej SOR-owi.
11: Mówił Andrzej Kamasa, dyrektor specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Na koniec jeszcze stadion gminny w Sochocinie, chociaż temat wcale nie sportowy. Już 24 maja wystartuje tam Dzień Hamburgera. Od 13 znajdziecie tam wyśmienite darmowe hamburgery, masę konkursów i rodzinną zabawę z samym Lubomirem Libackim. O 18 scenę rozgrzeje grupa Active, a po koncercie dyskoteka pod chmurką.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Specy od pogody mówią, że dzisiaj na Mazowszu kaloszki mogą zostać w domu, ale parasol to weźcie. Poniedziałek przyniesie sporo chmur, miejscami ma się też pojawić słońce, a w ciągu dnia spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Na termometrach nie najgorsza sytuacja, maksymalnie 15 stopni w Mławie, 18 ma być w Ciechanowie i w Płońsku. Wiatr z północnego wschodu momentami może być silniejszy, w porywach do 35 km na godzinę. Ciśnienie za to utrzymuje się cały czas jeszcze w normie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
17: RMF Max, hity na maksa.
18: Śpiewająco wchodzimy w kolejną godzinę. Już po 11:00 witajcie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzeów, więc można mieć takie z przodu muzeum, z tyłu liceum.
19: Poczuj dobry beat. RMF
18: Max. Wjeżdżamy z fajnymi hitami do pracy. Teraz Stateside w RMF Max Mazowsze. Gramy to.

taki vibe to się szanuje, co nie? Szczególnie przy poniedziałku w pracy. Wiecie, z podsiadło po prostu zawsze mamy trochę lżej. No dobra, to w pakiecie proponuję jeszcze taką lekkość w portfelu. Słuchajcie, mamy dla was pieniądze. I szczerze, chyba nie ma prostszego sposobu na taką kasę. Już na starcie podpowiadam, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo. To teraz zapisz sobie gdzieś swój typ, bo to mogą być właśnie te pieniądze. Kiedy zadzwonimy, wystarczy tylko rzucić swoją sumę. Ale najpierw daj znać, żebyśmy wiedzieli, że chcesz tę kasę. Finał będzie dziś jeden, ale

sposoby, żeby się w nim znaleźć, mamy dwa. Pierwszy to rmfmax.pl, a drugi jeszcze prostszy. Wystarczy chwycić teraz za telefon i wysłać SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za jedyne 3,69.

jest właśnie ten moment, w którym można sobie popijać tę pyszną kawusię i każdy łyk smakuje lepiej, co nie? Obejmujemy noce w RMF Max Mazowsze i obejmujemy również matki z raciąża, a w zasadzie wasze bąbelki. W piątek, słuchajcie, Miejskie Centrum Kultury zorganizuje takie warsztaty z dekorowania deserów z okazji Dnia Mamy, co w tłumaczeniu na ludzkie oznacza totalny Armagedon i kuchnię uwaloną kleistą mazią. Ale na szczęście poza waszym domem, więc nie trzeba się przejmować. Po południu dzieciaki będą tam rzeźbić w babeczkach i tworzyć dla was niby prezenty, które pewnie i tak zjedzą w drodze powrotnej do auta. Tylko lojalnie ostrzegam, że po takiej dawce cukru te wasze aniołki zmienią się na maksa i zamiast relaksu przy kawce w domu będzie pewnie niezła petarda do późnego wieczora. Ale z drugiej strony, tylko raz w roku mamy Dzień Mamy.

0: jest ten poniedziałkowy rozruch w wersji Max. John Summit poleca się do pracy, no i na wakacje. A w Stanach to będą już zupełnie inne holidaysy, słuchajcie. Linia United Airlines właśnie wprowadziła oficjalny, twardy zakaz oglądania TikToka i słuchania muzyki na głośniku. Bo ludzie w samolotach zrobili sobie ostatnio totalny jarmark. Od teraz takie akcje tylko i wyłącznie na słuchawkach. Bo jak nie, to będzie kara. Swoją drogą, dobrze, że u nas na co dzień nie ma takich przypałów. Przynajmniej człowiek może legalnie podgłosić radio, żeby sąsiad albo kolega z roboty też poznali definicję prawdziwego bangera. Lady Gaga w RMF Max już za chwilę, więc dajcie głośniej.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyka zawsze po pierwsze.
14: Tu się czuję hity.
13: RMF Max.
15: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
17: Specy od pogody mówią, że dzisiaj na Mazowszu kaloszki mogą zostać w domu, ale parasol to weźcie. Poniedziałek przyniesie sporo chmur, miejscami ma się też pojawić słońce, a w ciągu dnia spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Na termometrach nie najgorsza sytuacja, maksymalnie 15 stopni w Mławie, 18 ma być w Ciechanowie i w Płońsku. Wiatr z północnego wschodu momentami może być silniejszy, w porywach do 35 km na godzinę. Ciśnienie za to utrzymuje się cały czas jeszcze w normie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: RMF Max.
13: RMF Max Mazowsze.

tu zawsze lecimy i na piątym biegu, i na autopilocie, kiedy w pracy wjeżdża Fast Cars Superstar z RMF Max Mazowsze. A po robocie zapraszam do Mławy na stand-upy. Arkadiusz Jaksa Jakrzewicz dzisiaj przejmuje kręgielnię Planeta. I słuchajcie, tutaj do sprawdzenia wieczorem będzie jego nowy program pod tajemniczym hasłem Warto rozmawiać Andrzej. Ponoć to będzie taki totalny miks wszystkiego, od dziwnych podróży i głębokich wierszy, aż po ten jeden, jedyny legendarny żart o fiku miku, który zapewne zapamiętacie do końca życia. Będzie też ponoć nawet o polityce, ale na takim totalnym chillu. Recenzje mówią, że on odpala się tam na maksa. No i rozwala system, więc tym bardziej warto tam zajrzeć. A poza tym taka total beka przy poniedziałku na pewno pozytywnie ustawi wam cały tydzień.

0: I'm a fireball.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Najnowszy flash w RMF Max Mazowsze, a do tego jeszcze prognoza pogody, to wszystko już teraz w samo południe. Adam Szostok, zapraszam. W Tatrach wzrosło zagrożenie lawinowe. Ratownicy TOPR po weekendowych opadach śniegu podwyższyli je do 2 stopnia.
1: Mamy taki stopień wysoki w środku zimy, no ale jak widać, to bardzo dużo tego śniegu spadło, bo 30 cm śniegu to jest bardzo dużo. No i teraz należy się spodziewać samoczynnych lawin w bardzo takich nieprzyjemnych terenach, no to słabo nasłonecznione, czyli ten zawrat klasyczny i rysy, to tam tego śniegu będzie po prostu dużo.
0: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Marcin Witek.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Wyjątkowe spotkanie dla miłośników sportu i historii miasta zaplanowano w Płocku. To spotkanie autorskie z Michałem Kublikiem oraz promocja jego książki Złota Drużyna.
3: Publikacja opowiada o historii legendarnej ekipy Petrochemii Płock, która w połowie lat 90. sięgnęła po mistrzostwo i Puchar Polski, tworząc jeden z najważniejszych rozdziałów lokalnego sportu. To nie tylko zapis wydarzeń na boisku, ale też pełna emocji opowieść o ludziach, pasji i drodze do sukcesu. Podczas spotkania nie zabraknie anegdot, wspomnień i kulis powstawania książki. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię płockiej piłki ręcznej i spotkać autora tej opowieści na żywo.
0: Wydarzenie już 21 maja o 17 w Mediatece MK Książnicy Płockiej, a informowała Renata Pasiut. Funkcjonariusze z Ciechanowa wciąż jeszcze ustalają dokładne okoliczności i przyczyny wczorajszego zdarzenia na ulicy Sienkiewicza. Wieczorem po 18 na terenie centrum handlowego 57-letnia kierująca osobówką z nieustalonych jeszcze przyczyn wjechała w witrynę sklepową. Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że kierująca była trzeźwa. RMF Max Mazowsze sprawdzamy na bieżąco, jak przebiegają inwestycje w naszym regionie, szczególnie te, na które czekacie z wyjątkową niecierpliwością. Taką na przykład jest budowany za ponad 6 milionów złotych kryte lodowisko na terenie ciechanowskiego Mosiru. Według zapewnień inwestora obiekt ma być gotowy w połowie roku, a to już niedługo. Jak przebiegają prace i co już widać na placu budowy, o tym nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
4: Wykonany został już szkielet nowego obiektu. Przypomnę, że będzie on o wymiarach 55 na 25 metrów i będzie miał ponad 9 metrów wysokości. Pod łukowym dachem o powierzchni około 1300 metrów kwadratowych powstaną m.in. zaplecze szatniowe oraz pomieszczenia techniczne. Prace trwają bez zakłóceń.
0: Tyle w relacji naszego reportera. A na koniec flesza RMF Max Mazowsze w samo południe. I jeszcze przypomnienie, że w Mławie 31 maja odbędzie się wielki rodzinny festyn dziecięcej radości. To z okazji Dnia Dziecka. Start o 13 w Mławskim Parku. No i to dla dzieci, a dla dorosłych już tydzień później, 6 czerwca, profilaktyczna potańcówka pod gwiazdami, czyli disco parkiet. I to dopiero początek długiego cyklu zabaw przy tańcu. Każde spotkanie będzie startować o 17 i potrwa do 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Dzisiejsza pogoda na Mazowszu ma zachwycić zarówno tych, którzy przepadają za słońcem, jak i tych, którzy lubią wpatrywać się w obłoki, bo poniedziałek na Mazowszu przyniesie dosyć dużą ilość chmur, chwilę ze słońcem, ale też przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 14 stopni w Mławie, 17 w Ciechanowie, 18 będzie w Płońsku. Wiatr z północnego wschodu może chwilami być silniejszy w porywach do 35 km na godzinę. Temperatura odczuwalna trochę niższa przez ten wiatr i opady.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Witajcie, witajcie. Po 12 też mamy konkretny zestaw, bo wiemy, że poniedziałek w pracy po prostu trzeba wam zrobić. To jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy, czyli byle do obiadu w RMF Max Mazowsze. Rafał Witkowski-Piona. No i przypominam, że dzisiaj mamy też Dzień Mostowca, więc lepiej dzisiaj niczego nie spalić. Ewentualnie, jak coś, to można się poprzerzucać. A my rzucamy już teraz Feliksa Jena, jego nówka robi robotę. Boje ten mi.

0: tą dziewczyną po prostu łapiemy los w robocie. Bledka, jej dwa dni w RMF Max. Idealny tune na weekendzie. Ale to już przeszłość. Słuchajcie, teraz czas zrobić sobie poniedziałek. Ba, nie tylko poniedziałek, ale i cały tydzień, albo nawet wakajki. Mamy pieniądze w RMF Max. I podpowiedź. Uwaga, 14 332 zł to za mało, a 14 490 ziko to za dużo. I teraz wystarczy, że w finale podasz swój typ z tego przedziału. Ja powiem wprost, no tego nikt po prostu za was nie wygra. Nie sąsiad, nie kolega, nie dziewczyna. Tyle, że po prostu trzeba się na początek zgłosić i potem spokojnie czekać na telefon z radia. No prosta sprawa. rmfmax.pl albo SMS, bo wystarczy też napisać hasło MAX i wysłać to na 7327 za skromne 3,69. A detale zabawy ogarniecie również na naszej stronie.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans. Zdrowid. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
1: Mazowsze.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeszcze trochę, jeszcze parę chwil i na fajrancie też będziemy mieli takie nareszcie. My to czujemy, dlatego tak wam gramy do pracy w RMF Max Mazowsze. A po pracy proponuje Max Humor, bo dzisiaj do Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku wjedzie Wiolka Walaszczyk. Słuchajcie, ta kobieta to jest absolutna rakieta, która tak naprawdę zawsze leci ostro z tematem i bez hamulców. Kolega był ostatnio na jej stand-upie i mówił, że po powrocie musiał zbierać mózg z podłogi, bo mu tak zryła banie. Kojarzycie pewnie z internetu jej kultową, grubą akcję z teściową. W sieci wiszą chyba wszystkie jej stare programy, więc jak coś możecie jeszcze nadrobić zaległości, no i przy okazji odpiąć szale nawet w pracy. A po robocie można zobaczyć Kompromitację, czyli jej nowy program. Wiecie, trochę beki na pewno się dzisiaj przyda. A poza tym jaki poniedziałek, taki cały tydzień.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
3: Dziękuję za wszystko, Lewy.
2: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
3: Nie, no bo jest to po polsku.
2: To jest tam jest
3: Dobrze, to powiem to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
2: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
20: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
19: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
20: Litorsal Senior?
19: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
24: Dzisiejsza pogoda na Mazowszu ma zachwycić zarówno tych, którzy przepadają za słońcem, jak i tych, którzy lubią wpatrywać się w obłoki, bo poniedziałek na Mazowszu przyniesie dosyć dużą ilość chmur, chwilę ze słońcem, ale też przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 14 stopni w Mławie, 17 w Ciechanowie, 18 będzie w Płońsku. Wiatr z północnego wschodu może chwilami być silniejszy w porywach do 35 km na godzinę. Temperatura odczuwalna trochę niższa przez ten wiatr i opady.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
4: RMF Max.
1: RMF Max Mazowsze.

Zawsze idziemy w dobrą stronę. Tak jak każe tytuł tego hitu. Dawid Podsiadło zmiękczy o tej porze chyba nawet samego szefa albo szefową w RMF Max Mazowsze. A teraz pełna powaga, bo IMGW właśnie odpaliło kolejny protokół bezpieczeństwa, słuchajcie. Jeśli planowaliście jakiś długi spacer po pracy, to na wszelki wypadek radzę zmienić plany, bo od 14 obowiązywać będzie ostrzeżenie przed burzami, deszczem, a nawet gradem i silnym wiatrem. Przy okazji ostrzegamy, żeby nie parkować fury pod drzewami. No, chyba że lubicie ryzyko. A jak zobaczycie ciemne chmury na horyzoncie, to lepiej dobrze pozamykać drzwi i okna. No a teraz zapraszam do kuchni. Tam pogoda nam nie straszna, za to obiad na pewno zrobi wam dzień. Życzę smacznego i sam też uciekam. RMF Mix, do później, cześć. RMF.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: I po reklamie.
10: Najlepiej zmiksowana playlista.
11: Say no more.
10: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
12: 13 w RMF Max Mazowsze to najwyższy czas na flash i najnowszą prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji wzrośnie o kilkanaście procent. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące.
13: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki. To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie w czasie długiego weekendu na początku czerwca związanego z Bożym Ciałem.
12: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz.
14: To jest RMF Max Mazowsze.
12: Budynek dawnego magazynu zbożowego przy ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie już niemal gotowy po remoncie, a ten trwa od końca 2022 roku. Pierwsze wydarzenia zaplanowano już w wakacje, a pełna oferta Parku Kultury Młyn ma ruszyć jesienią. Nawet do 10 lat więzienia grozi mieszkańcowi Ciechanowa, który odpowie teraz przed sądem za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Chodzi o blisko kilogram marihuany, mefedronu i amfetaminy, które funkcjonariusze znaleźli w aucie oraz w mieszkaniu Ciechanowianina. Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu na ulicy Płockiej w Ciechanowie. Nowy żłobek w Mławie musi poczekać jeszcze do połowy lipca. Wszystko przez dosyć wymagające warunki pogodowe w zimie i intensywne opady deszczu, które wydłużyły pracę przy budowie. Koszt tej budowy to 12 milionów złotych. Prace w środku mocno postępują, a na zewnątrz, gdy pogoda pozwoli, zacznie się budowa placu zabaw. No bo co to za żłobek bez placu zabaw?
15: Oczywiście jeszcze wrócimy do prac związanych na zewnątrz, uprzątnięcie terenu, trzeba wybudować plac zabaw, ale to zadanie jest jak najbardziej postępowe, realizowane z dobrym harmonogramem przez wykonawcę. Staramy się oddać go, ten obiekt, jak najszybciej, tak żeby założenia programu, z którego korzystam, więc dofinansowania, zostały spełnione.
12: Mówił naszemu reporterowi Piotr Tomaszewski, naczelnik Wydziału Inwestycji z Mławskiego Ratusza. Jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, powiat ciechanowski rozszerza swoje prewencyjne działania w związku z grypą ptaków. Na północnym Mazowszu wciąż jeszcze utrzymuje się poważna sytuacja. Teraz obszar zapowietrzony obejmuje gminę Grudusk i gminę Regimin. Obszar zagrożony to Ciechanów, Grudusk, Glinojeck i Regimin. A co to oznacza?
1: Zakaz przemieszczania drobiu, mięsa, jaj bez zgody powiatowego lekarza. Zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów ptaków. No i obowiązek dezynfekcji gospodarstw, w których i sprzętu, który jest używany przy utrzymywaniu drobiu. No i konieczność zgłaszania niepokojących objawów, w tym zwiększonej śmiertelności drobiu, celem szybkiej reakcji służb weterynaryjnych.
12: Mówił Mariusz Dobosz, powiatowy lekarz weterynarii w Ciechanowie. I tą informacją kończymy nasz flash. Następne za godzinę, teraz pogoda.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
12: Synoptycy mówią, że dzisiaj na Mazowszu możemy liczyć na 15, 16, nawet 18 stopni, tak ma być w Ciechanowie i w Płońsku, ale przed nami wieczór i noc na Mazowszu z dużą ilością chmur i chłodu. Termometry po zmroku pokażą 7, maksymalnie 8 kresek powyżej zera. Wieczorem już bez opadów, ale nocą w Mławie możliwe ciągle jeszcze przelotne opady deszczu. Wiatr z północy chwilami silniejszy, spotęguje uczucie chłodu, ciśnienie w normie. Wychodząc, pamiętajmy o cieplejszym ubraniu, parasol też się przyda.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Back to France. Sombr na dzień dobry po 13:00, nieprzypadkowo, bo wracamy do was, przyjaciele. Po weekendzie tu Anka i Fiałas, się macie w RMF Max.
17: Pieniądze do wygrania i jeszcze gadżety w naszej zabawie poniedziałek na skróty, ale do tego to będziemy nawiązywać. Przetrwamy ten poniedziałek razem. Dzień dobry.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: jeszcze trzymają weekendowy klimat. Palar, Vivi Simon i White 2115 w RMF Max. No a po weekendzie, w poniedziałek w pracy, każdy wchodzi przyczajony, robi rekonesans, orientuje się w sytuacji i my wam trochę w tym pomożemy.
1: Teraz lepiej schować się na moment, chwycić za telefon i uwaga, wysłać hasło Max na numer 7327. Dlaczego? Dlatego, że teraz mnożymy każde zgłoszenie, tego jeszcze nie było, 226 razy.
0: Ponad 14 tysięcy jest na naszym koncie. Ile dokładnie? To wy typujecie, wy obstawiacie, ale teraz skorzystajcie z chwili, bo to właściwy moment. 230 razy mnożymy twoje zgłoszenie za 3,69. Wejdź do zabawy teraz. SMS o treści Max. Wystarczy wysłać na 7327. RMF Max. RMF Max. Bonus działa do za 10 druga. Korzystajcie, a do nas wpada za moment Calvin Harris.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
1: Wiemy, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo.
3: Za dużo, za mało.
5: Zgłoś się, traf i wygraj.
3: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay.

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kultura-i-rozrywka.pl, e-bilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Wyjgło.

0: Rej szuka męża, Where's my husband w RMF Max, a Robert Lewandowski szuka klubu. Wiemy już, że pożegnał się z FC Barceloną. No łezka się kręci w oku, ale z drugiej strony cieszmy się, bo byliśmy świadkami czegoś niesamowitego. I dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty mamy dla was propozycję.
1: Skrót, a jakżeby inaczej, RL9. Rozwincie kreatywnie, nagrywając głosówki na Messengerze RMF Max. No i oczywiście za te najlepsze rozwinięcia będą gadżety. RL9. Regularny lider 9, na przykład jak dla mnie.
0: Recenzent lodówek. Bardziej mi się podoba. Wskakujcie na nasz Messenger, nagrajcie głosówkę, rozwincie skrót RL. No, 9 też można dorzucić, jeśli macie pomysł, a za najfajniejsze dajemy maksymalne gadżety.

0: przy takich hitach pojawia się tęsknota za weekendem. O ile byśmy dali za ten jeden dzień dłuższego weekendu Bibi Rexa za nami.
1: A może chodzi tylko o to, żeby się porządnie wyspać? Na takim porządnym łóżku. Może potrzebujecie nowego materaca? I to o to chodzi.
0: No, kiedy wymienialiście? Pewnie lata temu, co?
1: To teraz wyślijcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i wejdźcie do zabawy o ponad 14 tysięcy złotych, na przykład na materac.
0: Jeszcze przez moment 226 razy mnożymy każde zgłoszenie. Ile wygrasz, tak się wyśpisz. Tylko teraz złapcie bonus. Jeszcze zdążycie. 7327. SMS o treści Max.
2: Max. Reklama. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Synoptycy mówią, że dzisiaj na Mazowszu możemy liczyć na 15, 16, nawet 18 stopni, tak ma być w Ciechanowie i w Płońsku, ale przed nami wieczór i noc na Mazowszu z dużą ilością chmur i chłodu. Termometry po zmroku pokażą 7, maksymalnie 8 kresek powyżej zera. Wieczorem już bez opadów, ale nocą w Mławie możliwe ciągle jeszcze przelotne opady deszczu. Wiatr z północy chwilami silniejszy spotęguje uczucie chłodu, ciśnienie w normie. Wychodząc, pamiętajmy o cieplejszym ubraniu, parasol też się przyda.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: RMF Max.
10: RMF Max Mazowsze.

0: Just Jack Stylion, Turn the Lights Off w RMF Max. Na poniedziałek, na rozgrzewkę, ale tylko u nas jest taki klimat, że można już przy poniedziałku myśleć o kolejnym weekendzie. Ale wow, co tu się wydarzyło? Pojawiły się dodatkowe bilety na koncert Taco Hemingwaya w sobotę na PGE Narodowym.
1: Taco w nadchodzący weekend zagra w Warszawie w piątek i w sobotę. I w pewnym momencie biletów na sobotę już nie było, więc jeśli tylko sobota was interesowała, dobra wiadomość, jest dodatkowa pula. Można już polować na bilet sobotni bądź na piątek, bo tych jeszcze zostało troszkę.
0: A ten, kto się trochę już zainteresował, jak było choćby w Gdańsku w miniony weekend, to wie, że absolutnie warto, więc jeżeli jeszcze nie macie tych biletów, to koniecznie zaglądajcie na relacje, zobaczcie, co tam się dzieje, no bo w ten weekend warto by było, żeby na Narodowym was nie zabrakło.
1: Poniedziałek to dobry moment, żeby zacząć się przed koncertem rozgrzewać. Daria i Taco. Znów

0: RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milky w nowej wersji Just

0: 6.30 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Masz Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: Najnowszy flesz i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 14 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony. Wczoraj dziękował na Camp Nou klubowi i kibicom, którzy głośno i długo żegnali napastnika. Zastąpienie Polaka w Barcelonie ze względu na wszystko, co reprezentował na boisku i poza nim, nie będzie łatwe, napisał kataloński dziennik Sport. Kiedy poznamy nowy klub polskiego kapitana?
1: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al-Hilal trudno będzie jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon.
0: Mówił Wojciech Marczyk.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W nocy z piątku na sobotę policja zatrzymała w centrum Mławy nietrzeźwego kierowcę osobówki. 23-letni mieszkaniec powiatu mławskiego miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie i przewoził dodatkowo dwóch pasażerów. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Policja apeluje cały czas jeszcze o reagowanie na podejrzane zachowanie kierowców i przypomina, że nietrzeźwość za kierownicą jest śmiertelnym zagrożeniem. Mława wciąż poniżej oczekiwań, jeżeli chodzi o recykling. Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska norma wynosi 55%, ale przez niechlujne wyrzucanie odpadów, szczególnie w budynkach wielorodzinnych, miasto nie jest w stanie osiągnąć lepszego wyniku niż 35%, o czym już informowaliśmy na naszej antenie i tak już od 4 lat.
3: Niestety w Mławie zatrzymało się to, ta zbiórka u źródła, gdzieś tam na poziomie 35%. Jeżeli mamy taki poziom zbiórki selektywnej u źródła, no to nigdy nie mamy szansy na to, żeby osiągnąć poziom wymagany recyklingu 55%.
0: Mówi Elżbieta Zembrzuska, główny specjalista do spraw gospodarki odpadami w Mławskim Ratuszu, a kary finansowe nakładane na samorząd obciążają tak naprawdę podatników.
3: Kary są wysokie za każdą tonę brakującą do poziomu recyklingu. Należy się tyle, ile jest opłaty marszałkowskiej. Na ten moment nie jestem przygotowana, żeby powiedzieć co do grosza, ale to jest w granicach 380 zł za tonę. Także przy tak wysokich poziomach, które powinny gminy osiągać i przy tak niskiej segregacji na miejscu, ten brak będzie bardzo duży i kary będą szły w miliony.
0: Za rok 2022 WIOŚ nałożył na Mławę karę finansową w wysokości ponad 133 tysięcy zł. Na koniec przypomnienie, wciąż jeszcze mieszkańcy Mławy mogą składać wniosek na sfinansowanie zabiegu sterylizacji psa lub kota i tak aż do wyczerpania środków, a Mława przeznacza w tym roku na to 50 tysięcy złotych. Do wniosku należy dołożyć kserokopię książeczki zdrowia albo innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia. W przypadku psów konieczne jest także potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Już za chwilę, za moment na Mazowszu te maksymalne dzisiaj temperatury, czyli 17-18 stopni, ale wieczór zapowiada się pochmurny i chłodny, za to już bez opadów deszczu. Na termometrach po zmroku 7-7,5, może 8 stopni. W nocy w Mławie możliwe przelotne opady deszczu, w pozostałych miejscach raczej ma być sucho i chwilami nawet bez chmur. Wiatr z północy momentami może być silniejszy i będzie się rozpędzał nawet do 35 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się w normie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Jeśli właśnie udajecie, że pracujecie, będziemy was kryć. Witajcie, tu Anka i Fiała z RMF Max po drugiej.
6: A tym, którzy naprawdę chcą coś zrobić, pomożemy muzycznie. Alex Warren na start, za chwilkę także Tame Impala i Jenny.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: przewrotnie. Ten kawałek ma działanie przeciwbólowe. Ebony Hearts za nami. My w bólu łączymy się z wciąż walczącymi maturzystami. Przed chwilką wystartował egzamin dwujęzyczny z francuskiego.
1: Ale najbardziej ta matura będzie boleć tego, kto opublikował arkusze z chemii jeszcze przed egzaminem. Teraz zajmuje się tym prokuratura.
0: Wcześniej wycieki były z polskiego. Matmy, no u nas szczelnie jak na razie. Nikt nie wie, ile kasy jest na koncie w naszej zabawie, ale być może zaraz ktoś trafnie wytypuje i ją od nas zabierze. Zaraz finał zabawy. Za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETCT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Gramy.
3: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A w tym wszystkim chodzi o to, by wytypować, ile kasy mamy na koncie. Finał zabawy Za dużo, za mało.
2: Najpierw to najważniejsze, żeby ktoś jeszcze odebrał telefon, żeby to zrobić. Sześć sygnałów. Halo, dzień dobry. Radio RMF Max, Anka i Fiołas. Dzień dobry w finale zabawy Za dużo, za mało. Kto po drugiej stronie?
3: Tomek.
1: Tomek, pędzimy z poniedziałkową odsieczą, żeby ten dzień ci odczarować. Jest duża kasa do wygrania.
2: Ponad 14 tysięcy złotych, które może wjechać na twoje konto.
3: Bardzo chętnie.
2: Jak trafisz co do złotówki, to naprawdę przelewamy ci te pieniądze.
1: Najważniejsze, że 14 332 złote to za mało, a 14 490 złotych to już za dużo.
3: Spróbujmy może 14 349 złotych.
1: 14 349.
2: Brzmi jak dobra cenówka. Co byś sobie za to kupił, słuchaj, bo to taka jakby prawie jak z marketu, no, ta końcówka.
3: A może zapas paliwa?
2: Zapas paliwa! Jeździsz tirem?
3: Nie, ale teraz są takie ceny, że każda ilość się przyda.
2: No to sprawdzamy w takim razie.
1: 14 349 zł. To była propozycja Tomka, a to jest...
4: Za mało.
2: Więcej mamy na naszym koncie, Tomku, ale tobie też powiemy więcej.
1: Bak zatankujesz, bo 500 zł na pocieszkę leci do ciebie
3: super.
1: Dziś.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Bak, Tomkowi zatankowaliśmy super. Dzisiaj. Tomeczku, gratulujemy i zachęcamy cię, walcz dalej. Dzięki tobie też zawęziły się możliwości. Jeszcze bliżej jesteśmy ostatecznej kwoty. Ten moment, gdy ktoś te pieniądze zgarnie, zbliża się wielkimi krokami.
3: Super, będę na pewno walczył dalej.
0: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Czujecie, że wy też moglibyście wyjść z kasą od nas? Sprawdźcie szczegóły Za dużo, za mało na rmfmax.pl.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tak już jest. Niskie ceny są

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: I hity pod same drzwi. For free. RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
11: Już za chwilę, za moment na Mazowszu te maksymalne dzisiaj temperatury, czyli 17-18 stopni, ale wieczór zapowiada się pochmurny i chłodny, za to już bez opadów deszczu. Na termometrach po zmroku 7-7,5, może 8 stopni. W nocy w Mławie możliwe przelotne opady deszczu, w pozostałych miejscach raczej ma być sucho i chwilami nawet bez chmur. Wiatr z północy momentami może być silniejszy i będzie się rozpędzał nawet do 35 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się w normie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: No, na to nikt nie wpadł. To Karol G w RMF Max. 75% kobiet zapytanych, dlaczego nie chce mieć dzieci, odpowiada w Nowej Sądzie Ceboś, że ich po prostu nie lubi.
1: Nie
0: na
1: lubi.
0: To nikt na to nie wpadł dotychczas, że kobiety mogą po prostu dzieci nie lubić.
1: 800 plus, babciowe, urlopy tacierzyńskie, to wszystko miało pomóc. Tymczasem, no proszę bardzo, odpowiedź jest tak banalna, można nawet powiedzieć.
0: Że zamiast takich programów przydałby się program polubienia dzieci.
1: Ale ja się tak zastanawiam, jak można nie lubić dzieci, jakby no, nie znając ich do końca. No bo jak się ich nie ma, no to ich się do końca nie zna, jakby nie było.
0: No wiesz, z żarciem bywa podobnie. Dopóki nie zjesz, to nie lubisz.
1: Ale trzeba pamiętać, że gust zmienia się z wiekiem. Tylko tu już potem ciężej spróbować.

0: mięso sam. Czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Mazowsze, Adam Szostok, jest punktualnie 15, to najwyższy czas na flash, sport i prognozę pogody. Wiemy, ile od północy będziemy płacić za paliwo. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,42 zł. To 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit to 6,85 zł za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: RMF Max Mazowsze, na bieżąco sprawdzamy dla Was najnowsze i najlepsze atrakcje w maju. I teraz dobre wieści dla mieszkańców Mławy i okolic. Bukujcie czas na popołudnie w niedzielę 31 maja. Tego dnia szykuje się prawdziwe święto dla całych rodzin, czyli rodzinny festyn dziecięcej radości. W parku miejskim pojawi się mnóstwo atrakcji dla uczestników w każdym wieku.
2: Organizujemy rodzinny festyn dziecięcej radości 31 maja w godzinach 13-17 w Mławie. Oczywiście jak co roku tego dnia w parku miejskim będzie się działo bardzo dużo. Jest to impreza miejska. Współorganizatorami są instytucje podlegające Urzędowi Miasta Mława. Między innymi będzie można zobaczyć i wziąć udział przy stoiskach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, Biblioteki Miejskiej. Dla dzieci będzie wiele atrakcji.
0: Mówiła Eliza Paczkowska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Mławie. Na scenie zaprezentują się również uczniowie mławskich szkół. Nie zabraknie też strefy gastronomicznej z różnymi przysmakami. Szczegółowy program na stronie mdkmława.com. Stare fotografie wciąż poszukiwane. Przypominamy, że Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mławski Ratusz wciąż zachęcają do udziału w konkursie Mława w fotoplastikonie. Jeśli masz w swoich zbiorach stare fotografie miasta, to jest propozycja właśnie dla Ciebie.
3: Wystarczy przesłać mailowo lub dostarczyć osobiście jedno archiwalne zdjęcie z XIX lub XX wieku do lat 30. z krótkim opisem. Organizatorzy konkursu poszukują fotografii, które pokazują dawne wydarzenia i uroczystości, życie codzienne mieszkańców, pracę, rzemiosło i działalność artystyczną oraz krajobrazy i widoki Mławy czy regionu. Najciekawsze zdjęcia zostaną opracowane, zabezpieczone i zaprezentowane m.in. w ramach wystawy Mława w fotoplastikonie.
0: Informował Kamil Puternicki, a zdjęcia możecie nadsyłać do Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie do 4 czerwca. Na koniec w miejscowości Kuchary Żydowskie w gminie Sochocin policja odebrała zgłoszenie o rannym lisku. Zwierzę miało problemy z poruszaniem się, ciągnęło za sobą tylne łapki. Funkcjonariusze zabezpieczyli małego liska w kartonie i oddali go pod opiekę weterynarza. Policja przypomina, żeby nie dotykać dzikich zwierząt samodzielnie.
4: Popołudniowy sport w RMF Max. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Dziś dokończenie przedostatniej kolejki. O 19:00 walcząca o utrzymanie Arka Gdynia zagra z pewną spadku do pierwszej ligi BrokBet Termaliką Nieciecza. Pewny powrotu do ekstraklasy jest z kolei Śląsk Wrocław, który awans świętował wczoraj po pokonaniu Polonii Bytom 3-1. Do najwyższej ligi rozgrywek wraca też Wisła Kraków. Trzeci awansujący zespół wyłonią baraże. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Polacy zremisowali wczoraj w Olsztynie z Austrią.
5: Poleciałem już ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali i mamy awans na Mistrzostwa Świata. Coś niesamowitego.
4: Cieszył się nasz reprezentant Piotr Jędraszczyk.
0: Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, trochę powieje wiatr, no i będzie 18 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach, to już za chwilę, a wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie i chłodno. W całym regionie na termometrach okolice 7, może 8 stopni, ciągle jeszcze po zmroku możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie w Mławie. Wiatr z północy chwilami silniejszy może potęgować uczucie chłodu, ciśnienie za to utrzyma się w normie i to się raczej nie zmieni.
1: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Szukacie sensu poniedziałkowej pracy? Poszukajmy razem po 15.
7: Hity nam. Anka i Fiołas, my będziemy na pewno nadawać dobry beat do tego wszystkiego. Messner i Gotham pojawi się w pierwszym kwadransie i do tego nowość od Martina Garrixa i Eda Sheerana.
6: Damiano Dawid otwiera tę godzinę.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Uwielbiamy serwować wam takie świeżynki jak tato Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it w RMF Max. No ciężko będzie to powtórzyć. Wyczyn Roberta Lewandowskiego. Odchodzi z Barcelony. Kto chciał kiedyś wybrać się na jego mecz, to już się nie uda.
1: Ale my dzisiaj rozwijamy w naszej zabawie poniedziałek na skróty. Skrót właśnie RL9. Kreatywnie rozwincie to, nagrywając głosówkę na Messengerze RMF Max. Do zgarnięcia gadżety już za chwilkę.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
3: I po reklamie.

0: Rumors w RMF Max. No od plotek huczy. Mowa o Arabii Saudyjskiej, gdzie wyląduje Robert Lewandowski. Jak na razie nie wiemy. Wiemy, że odchodzi z Barcelony i dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty to wasze zadanie, by zabawnie rozwinąć skrót RL9 w głosówce na Messengerze.
1: No to Asiunia na początek.
2: Rozmach level 9.
0: Rozmach level 9, ładne.
1: Ale jak zaakcentowane.
0: A to propozycja Sebastiana.
3: RL9 to jest nick z jakiegoś portalu randkowego, czyli Ruda Lisica 9. Pozdrawiam.
1: Może się zdarzyć, że teraz on będzie bardzo popularny.
0: Do Seby i do Asi lecą zestawy maksymalnych gadżetów, aby swoje rozwinięcie skrótu RL9 podrzucajcie w głosówkach na Messengerze.

0: Kręca się na długo ta melodia w głowę. Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Za to pogoda poniedziałkowa przypomina trochę taką sytuację, jakby kwiecień zapomniał się skończyć.
1: Natomiast dobrze, że pada. Raz jeszcze podkreślimy, ziemia tego potrzebuje. Przez najbliższe nawet 2-3 dni jeszcze mniej więcej ma nam towarzyszyć taka aura.
0: Póki co listopad premium, a jak będzie w okolicy, zaraz sprawdzamy. Prognoza pogody za moment. RMF Max.
2: Reklama. Ten słoń naprawdę pływa!
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marian, A więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Balance.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, trochę powieje wiatr, no i będzie 18 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach, to już za chwilę, a wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie i chłodno. W całym regionie na termometrach okolice 7, może 8 stopni, ciągle jeszcze po zmroku możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie w Mławie. Wiatr z północy chwilami silniejszy może potęgować uczucie chłodu, ciśnienie za to utrzyma się w normie i to się raczej nie zmieni.
3: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

0: dobrze kula się z nimi ten poniedziałek. Yearbooks, Graceland w RMF Max. Jeśli hit, to tylko u nas. No i to jest też hit. Informacja o tym, że mamy szansę na Złotą Palmę w Cannes. Krótkometrażowy film Spiritus Sanctus o prohibicji, papieżu, pielgrzymce ma szansę na to, żeby no, zostać zauważonym i nagrodzonym palmą.
1: Pięknie, no. To nie jedyna palma, na jaką liczą Polacy.
0: Tak?
1: W Poznaniu liczą, że zatrzymają Luisa Palmę i uda się go wykupić ze Szkocji. No. Więc za obie palmy trzymamy kciuki.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Sport, kultura, wszystko u nas, słuchajcie, a za chwilkę najświeższe wiadomości z okolicy.
1: Najpierw modelki z nowością.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
3: Dziękuję za wszystko, lewy.
2: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
3: Nie, no bo jest to po polsku.
2: To jest tam jest
3: dobrze, polskie znaki. Dobrze, to powiem to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
2: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kultura i rozrywka.pl, e-bilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Adam Szostok, punktualnie o 16 w RMF Max Mazowsze. Zapraszam na flash i najnowszą prognozę pogody, to już teraz. O kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na gastroskopię czy kolonoskopię po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez NFZ. Przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
5: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
4: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
4: Inwestycje również w Mławie. Jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, podpisano umowę na remont Alei Marszałkowskiej, czyli jednej z głównych ulic miasta. Prace obejmą blisko 2,5-kilometrowy odcinek od ulicy Studzieniec do drogi wojewódzkiej 587 wraz ze skrzyżowaniami z kilkoma ulicami. Inwestycja warta ponad 3,5 miliona złotych jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Remont ma poprawić stan nawierzchni, bezpieczeństwo i komfort jazdy. Zakończy się w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy. I w Mławie pozostajemy, ale tym razem przez ostrzeżenie od mławskich służb. To po tym, jak 13-letnia dziewczynka trafiła do szpitala po zatruciu tlenkiem węgla w domu na osiedlu. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, kiedy dziecko kąpało się w łazience zaopatrzonej w piecyk gazowy, który nie był sprawdzany od kilkunastu lat. Pomiary straży pożarnej wykazały kilkukrotne przekroczenie dopuszczalnego stężenia czadu. Stan dziewczynki jest stabilny, policja prowadzi dalsze ustalenia w tej sprawie. Służby przypominają, właściwa wentylacja i regularne przeglądy urządzeń grzewczych są kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców. W RMF Max Mazowsze śledzimy dla Was na bieżąco temat projektu Ochrona Różnorodności Biologicznej na terenie miasta. Taką umowę z wykonawcą Płońsk podpisał w pierwszym tygodniu maja. Chodzi przede wszystkim o nasadzenia roślinami rodzimymi i pielęgnację drzewostanu, ale to nie wszystko.
6: Podpisaliśmy umowę na projekt dotyczący bioróżnorodności z całości ze środków unijnych. Oczywiście 85%, więc ta 15% jest finansowane z naszych środków. On jest dokładnie tak, jak zakłada bioróżnorodność. Obejmuje bardzo różne i ciekawe aspekty związane z niebieską i zieloną infrastrukturą. Odbudowanie małego stawu w parku na Poświętnym, nasadzenia w parku 120-lecia Banku Spółdzielczego. Również obejmuje park na Rutkach, badanie drzew, dosadzenia krzewów.
4: Mówił burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. A w Płońsku ruszyła też kampania Jestem Eko, bądź i ty. To w ramach projektu ochrony różnorodności biologicznej miasta. W planach warsztaty, spotkania z mieszkańcami i działania na rzecz łąk kwietnych oraz rodzimych roślin. Projekt współfinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza. I to wszystko w tym fleszu. Teraz czas sprawdzić, co słychać w prognozie pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie, bez większych opadów. Najchłodniej w okolicy Mławy, tam może padać, a na termometrach zobaczymy tam po zmroku okolice 7 stopni. Przez wiatr jednak z północy odczuwalna temperatura będzie niższa. W Ciechanowie i w Płońsku można liczyć na temperatury rzędu około 8-9 stopni. W nocy miejscami niebo się przyjaśni, ciśnienie utrzyma się cały czas jeszcze w normie. W Mławie w nocy możliwe przelotne opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Siemka, po czwartej.
3: Hity na maj.
10: To dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Muzeów, ale noc muzeów już za nami w ten weekend. Nie uwierzycie, do jakiej atrakcji była najdłuższa kolejka.
9: Już zaraz wam wszystko opowiemy. Anka, Fioła, siemano, Eben, na dzień dobry.

0: dwa dni odbletki w RMF Max. No i powiem wam, dwa dni temu wydarzyło się coś, o czym nie myślałem, że dziś będę mówił wam na antenie. Noc Muzeum w Warszawie była o tyle wyjątkowa, że największą kolejkę można było znaleźć do prosektorium. Ludzie, by zobaczyć pracę prosektorium, stali po kilka godzin.
1: To powiedzieli, że już tyle wystali, że już nie odpuszczą, na pewno. A były na przykład funeralne klocki Lego, wykład o pracy balsamistów, ostatni obraz, czyli przywracanie ludziom twarzy po śmierci.
0: No i padały odpowiedzi na pytania, które często mówimy po cichu, czyli czy wypada negocjować cenę trumny.
1: Matko jedyna, no. No słuchajcie, są dwa wyrazy, które mogą chyba tylko skomentować to wydarzenie. Pierwsze to jest ja, a drugie to już sobie

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Aż chciałoby się wcisnąć replay Tame Impala i Jennifer MF Max. Czytam właśnie, że przeprowadzono sondę, którego z polityków Polacy chcieliby zaprosić na grilla.
1: No, ciekawe. No,
0: najwięcej głosów, bo 40%, żadnego.
1: Brawo!
0: Nie
1: brawo.
0: Te kiełbasę z grilla chcemy.
1: Nie, wyborcza smakuje zdecydowanie gorzej niż śląska.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 8

0: 988 0709 928.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: to dobre kiedyś się kończy. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Kończy się również przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty waszym zadaniem było rozwinąć skrót RL9 w głosówce.
1: Bardzo podoba mi się głosówka teoretycznie od Joasi, chociaż sami posłuchajcie.
2: No i jakżeby inaczej, no Robert Lewandowski, rzeźnik ligi.
0: Rzeźnik ligi, RL9. No nawet by się zgadzało, patrząc na jego statystyki.
1: Aśka, pilnuj hasła do Messengera następnym razem.
0: A taką głosówkę podesłała Zuza.
3: Cześć, RMF Max. Zdecydowanie do skrótu RL pasuje reprezentant La Bubu. Pozdrawiam.
1: Mam nadzieję, że jakimś cudem to rozwinięcie dotrze do Roberta Lewandowskiego.
0: Zuza i Joasia dostają gadżety. RMF Max. A my dziękujemy wam za wspólny poniedziałek. Daliśmy radę, co? Anka i Fiałas.
1: Do usłyszenia jutro znowu po 13:00. Zostawiamy was z kanałem nadawczym.

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj będzie na bogato, bo zabieramy was do Złotoryi. Tu nad Kaczawą powstaje prawdziwa wioska płukaczy złota. Z nami Zbigniew Gruszczyński i Norbert Makowski. Panowie, to miejsce wygląda fantastycznie.
2: To wyjątkowy obiekt w skali całego świata praktycznie. Takich obiektów jak areny do płukania złota jest dosłownie kilka na całym świecie.
1: No dobrze, to jak to działa? Jak się płucze złoto?
3: Zabawa polega na tym, że każdy uczestnik płukania otrzymuje na starcie wiaderko z około 20 kg żwiru, do którego sędziowie wprowadzają tylko im znaną ilość grudek złota. Regulaminowo jest to od 7 do 15. Zadaniem zawodnika jest w jak najszybszym czasie przepłukać w tej płucznie na swoim stanowisku całe to wiaderko, znaleźć wszystkie te grudki złota, które sędziowie wprowadzili. Liczy się czas i ilość znalezionych grudek złota.
1: No to na brak chętnych na pewno nie będziecie narzekać.
2: Jestem przekonany, dlatego że to jest jedyny obiekt na terenie Polski, na którym płucze się złoto naturalne. Przypomnijmy, że Złotoryja powstała na bazie złota, czyli to jest czyste 24-karatowe złoto.
1: Fundusze europejskie pomogły spełnić wasze marzenia?
3: Tak, jest to miejsce, o którym marzyliśmy, no nie skłamię, jeśli powiem, 30 lat. 23 maja uroczyste otwarcie związane właśnie z Urzędem Marszałkowskim, z dofinansowaniem tego projektu. Zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, Złotoryi, okolic, krainy wygasłych wulkanów, a także całej Polski i zagranicy też.
1: No i właśnie dzięki funduszom europejskim powstało to bardzo fajne miejsce. W takim razie zapraszamy, wpadajcie tu do Złotoryi, no i zajrzyjcie koniecznie na rmfmax.pl, bo tam trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
15: To co, Angela? Idziemy na rower?
16: Ale mój stary już nie daje rady.
15: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
16: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
15: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, Przecież każdy wychodzi ze stopkawy z chipsami Lays.
20: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: I po reklamie.

0: Wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie, bez większych opadów. Najchłodniej w okolicy Mławy, tam może padać, a na termometrach zobaczymy tam po zmroku okolice 7 stopni. Przez wiatr jednak z północy odczuwalna temperatura będzie niższa. W Ciechanowie i w Płońsku można liczyć na temperatury rzędu około 8-9 stopni. W nocy miejscami niebo się przyjaśni, ciśnienie utrzyma się cały czas jeszcze w normie. W Mławie w nocy możliwe przelotne opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolach.
1: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF.

0: sama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: I po reklamie.

0: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 17 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Nowy Bond poszukiwany. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Kto wybierze nowego agenta 007?
1: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy Grze o Tron. Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej 3 kolejnych filmach.
0: Które nazwiska pojawiają się na giełdzie?
1: Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor-Johnson.
0: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Początek sezonu letniego w Mławie, czas start, a na dobry start w niedzielę 31 maja trzeba się zjawić z okazji Dnia Dziecka w Mławskim Parku. Tego dnia szykuje się prawdziwe święto dla całych rodzin, czyli rodzinny festyn dziecięcej radości. W Parku Miejskim pojawi się mnóstwo atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Posłuchajcie o szczegółach.
3: Zawsze zaczynamy ten sezon od Dnia Dziecka. Co roku cieszy się to bardzo dużym odbiorem mieszkańców Mławy, jak i całego powiatu. Myślę, że to jest ten pierwszy wyjątkowy dzień, gdzie park naprawdę tętni życiem. Wszystkie gry, zabawy, animacje są przygotowane dla całych rodzin. Niektóre z atrakcji będą odpłatne. Będzie oczywiście w tym dniu wywieszona informacja przy poszczególnych stoiskach, czy stanowisko jest płatne. Czy nie.
0: Mówiła Eliza Paczkowska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Mławie. Ustaliliśmy, że będą liczne strefy tematyczne, m.in. kreatywne warsztaty, gry i zabawy edukacyjne, pokazy robotów czy zajęcia sportowe i mini turnieje. Dla najmłodszych będzie też balonowe zoo, strefy relaksu i dużo aktywności ruchowych. Dodatkową atrakcją będą przejazdy kolejką turystyczną, spotkania z piłkarzami oraz poszukiwanie skarbów. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze szykuje się do poważnego jubileuszu. Na torcie powinno być aż 65 świeczek. Jak placówka zamierza świętować swoje urodziny? Wiadomo, że 22 maja zaplanowano główne uroczystości.
4: I rozpocznie je wernisaż wystawy 65 lat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze o 11 we Dworze Krasińskich. Na wystawie tej będziemy mogli oglądać nabytki i dary, które pozyskaliśmy przez cały czas istnienia naszego muzeum. Będziemy też mogli pochwalić się efektami naszej pracy konserwatorskiej, wydawniczej. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówiła naszemu reporterowi Monika Salamon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Na koniec flesza o 17 w RMF Max Mazowsze. Zerknijmy jeszcze na drogi. W Ciechanowie uważamy na Półtuskiej, ale nie zatrzymamy się tam na długo. Tatarska i 17 stycznia też jeszcze o tej porze dają radę. W Płońsku również sytuacja stabilna, a w Mławie tradycyjnie naciśniemy na hamulec kilka razy na ulicy Padlewskiego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Najcieplejszy moment poniedziałku na północnym Mazowszu mamy już za sobą. Teraz wcale nie będzie lepiej, bo przed nami dosyć chłodna noc, 6, 7, może 8 stopni, a po chłodnej nocy z przelotnymi opadami deszczu w Mławie i umiarkowanym zachmurzeniem w Płońsku, wtorek na Mazowszu zapowiada się już trochę lepiej. W ciągu dnia termometry pokażą od 18 stopni w Ciechanowie przez nawet 19 w Płońsku i w Mławie. Miejscami wciąż jeszcze możliwe są przelotne opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Od świtu do świtu.
1: I o tej porze też. Dzień dobry, po 17 to jest kanał nadawczy w RMF Max i z moich obliczeń wynika, że to jest ostatni moment na kawusie.
6: Ale żeś obliczyła ty.
1: Aha. Starałam się, bo jak chce się iść do spanka o ludzkiej porze i jutro nie być zmęczonym, to teraz jak wypijecie kawusie, to jeszcze dociągniecie.
6: Instytut Badań z Głowy Boryckiej tak. Poleca się serdecznie. Bardzo. Z informacjami o kawuni. Michał Siwek.
1: Justyna Borycka.

0: Katy Perry w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Już prawie 10 po piątej, a my jak zwykle mamy po weekendzie do was ważne pytanie. Chcemy wiedzieć, co u was słychać, ale dzisiaj to przede wszystkim chcemy wiedzieć, co dostaliście na komunię.
3: Jedna rzecz, którą od razu pomyśleliście, nie myślcie nad następną, ten jeden prezent, to jest ten najważniejszy, który prosimy teraz napisać na Messenger RMF Max. I najgorsze jest to, smutna historia z mojego życia, bo kiedy ja myślę o tym jednym prezencie, który dostałem, to przypomina mi się taki tomik książek.
2: Nie, bo
3: taki,
2: serio?
3: Bardzo taki ciężki prezent i ja się tak cieszyłem, bo mówię, tam musi być coś super. I mój tata go tak podnosi i mówi, tam musi być wiedza. Tyle ważyć może tylko wiedza. I ja tak...
2: No to przykro mi, bo ja dostałam komputer.
3: No i mi jest jeszcze bardziej przykro. Messenger RMF Max, obiecujemy każdą z wiadomości, którą dostaniemy, uwzględnić w piosence, którą napiszemy i to będzie piosenka o prezentach słuchaczy RMF Max na komunie.
2: Messenger RMF Max, dajcie znać, co dostaliście na komunie, a to już White 2115.
3: Mam nadzieję, że ci się ten komputer szybko popsuł.
2: Nie, no długo działał.
3: Hatfu!

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Jazzy i Spritz to Can't Deny It w RMF Max. Szybciutko i głośno jedziemy z wami tak, jak chcecie z pracy, ale są miejsca, w których pewne zasady podróży obowiązują. I to są na przykład strefy ciszy w PKP.
1: I one już od 10 lat, drodzy państwo, istnieją.
0: Tak.
1: 100 lat.
0: 2000 osób dziennie podróżuje w ten sposób, słuchajcie. W strefie ciszy.
1: W strefie ciszy, którą przypomnę.

0: Nimy jakby jest dokładnie taka sama jak każda inna strefa, tylko jest tam dokładnie tak samo głośno, tylko czasami też z tego powodu jest awantura. Jakby... To jest ta różnica właśnie.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milki w nowej wersji Just the

0: jak tak zamknę oczy i się naprawdę bardzo, bardzo skupię, to nawet wyobrażam sobie, że już pogoda na grilla wróciła. To się niebawem, słuchajcie, stanie. I wtedy Kygo i Save My Love będzie brzmiało jeszcze lepiej w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, w grillowym temacie ważna sprawa. Polacy jakby musieli jakiegoś polityka zaprosić na grilla, to najchętniej by nie zapraszali.
1: Tak, to bardzo mi się podobają te badania. Kogo by pan zaprosił na grilla z polityków? Nikogo!
0: Ale jakby już tak naprawdę musieli, aha, to wychodzi, że zaprosilibyśmy Nawrockiego.
1: No tak, no to ma sens. On ma bardzo dużo obowiązków, jest największa szansa, że nie będzie mógł przyjść.

0: Jonathan Liwka i PZ w RMF Max.
1: Ja chciałbym powiedzieć jedno, nie bądźcie jak ludzie na Nowogrodzkiej.
0: A co oni tam robią?
1: Właśnie nie wiem do końca.
0: Okej.
1: Ale tak z kontekstu wnioskuję, że oni nie są fajni, jakby nic fajnego.
0: No słuchajcie, też fajnie by było, jakby wreszcie dało się gdzieś normalnie pochodzić bez parasola, ale na to się nie zanosi póki co, nieważne czy po Nowogrodzkiej czy nie. Sprawdzimy, co będzie w pogodzie, ale może być jeszcze burzowo, a nawet z gradem jakieś tam burze mogą przejść. Także
1: Bądźcie z nami, szczegóły lada moment w RMF Max, później piosenka o was.
2: Reklama.
3: Mamo, one latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Najcieplejszy moment poniedziałku na północnym Mazowszu mamy już za sobą. Teraz wcale nie będzie lepiej, bo przed nami dosyć chłodna noc, 6, 7, może 8 stopni, a po chłodnej nocy z przelotnymi opadami deszczu w Mławie i umiarkowanym zachmurzeniem w Płońsku, wtorek na Mazowszu zapowiada się już trochę lepiej. W ciągu dnia termometry pokażą od 18 stopni w Ciechanowie, przez nawet 19 w Płońsku i w Mławie. Miejscami wciąż jeszcze możliwe są przelotne opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolach. Súbeme

0: Piosenka o prezentach na komunie. Wysłaliście nam to wszystko Messengerem RMF Max.
1: Tak jest.
0: Grubo.
1: Wysłaliście nam, co dostaliście na komunie, a my właśnie zrobiliśmy z tego piosenkę. Odpalamy.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Ja tylko chciałbym jeszcze dodać, że niektórym po prostu chciałbym powiedzieć: o.

0: RMF Max.
1: Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.
3: Nie no, jak Ziemek dostał rower BMX-a, to był...
4: To był gość.
3: Absolutnym BOS-em na dzielni.
4: Tak jest. No ale widzisz, na tym tle już twoje książki nie wyglądają tak
3: tragicznie. Dziękuję, tato. Nie,

0: Bit szaleje po głośniku, wy szalejecie, no może nie szalejecie na drodze, ale po prostu zmierzacie ku domowi, ku odpoczynkowi. I tak ma być. I tak, o to chodzi w życiu.
1: Tak jak pan Michał powiedział. Tak właśnie robimy teraz. Za chwilę będzie 18 i ważne wiadomości we Flashu. RMF Max.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
15: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Słuchacie RMF Max Mazowsze, czas na najważniejsze informacje z naszego regionu we Fleszu. Adam Szostok, zapraszam. Po sobotnim tragicznym wypadku policyjne śledztwo wciąż trwa. Przypominamy, na Krajowej 60 w miejscowości Huta pod Glinojeckiem doszło do tragicznego wypadku. Czołowo zderzyły się tam osobowy Ford i ciężarowy Mercedes, w wyniku czego zginęły dwie osoby, w tym kierowca z powiatu ciechanowskiego. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem po godzinie 20. Droga była zablokowana przez kilka godzin. Policja wyznaczała objazdy. W RMF Max Mazowsze na bieżąco informujemy Was o nowych planach w kwestii Domu Pomocy Społecznej przy Kruczej w Ciechanowie. Ten ma zostać przystosowany do funkcji miejsca doraźnego ukrycia. Co to oznacza? Szczegóły i niuanse tego przedsięwzięcia wyjaśnia już teraz reporterka RMF Max.
2: Budynek przy Kruczej nie będzie klasycznym schronem, ale obiektem kategorii U1, który zapewni ochronę m.in. przed gruzem, spadającymi elementami konstrukcji czy odłamkami. W pierwszej kolejności schronienie znajdą tam podopieczni DPS-u, czyli osoby szczególnie wrażliwe, ale także personel i mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. Planowane miejsce w piwnicach zostanie wyposażone w niezbędną infrastrukturę, wentylację, własne zasilanie awaryjne oraz zaplecze sanitarne. Ma pomieścić około 280 osób. Na razie przygotowywana jest dokumentacja. Jeżeli uda się pozyskać finansowanie, inwestycja mogłaby zostać zrealizowana już w przyszłym roku.
1: Informowała reporterka RMF Max Renata Pasiut.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Emocje wciąż jeszcze nie opadły po sobotnim wielkim finale. Reprezentantka naszego kraju Alicja Szemplińska z piosenką Prey w finale Eurowizji zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. To najlepszy wynik polskiego artysty od ponad 20 lat. A sama Alicja Szemplińska to rodowita ciechanowianka, wokalistka i laureatka wielu najważniejszych wydarzeń muzycznych. W RMF Max Mazowsze przypominamy wszystkim zabieganym, że dzisiaj mija termin zgłoszeń na warsztaty tańca liniowego, to w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Grupa uczestników, no bo nie da się tańczyć tego tańca w pojedynkę, zażyje trochę ruchu, aktywności fizycznej, podczas której spocić można się nieźle, i szybkich ćwiczeń z koordynacji i rytmiki. Pierwsze zajęcia już za tydzień, również w poniedziałek.
3: Warsztaty tańca liniowego to świetna propozycja dla osób, które lubią muzykę country, chcą aktywnie spędzić czas i spróbować czegoś nowego. Taniec liniowy nie wymaga partnera, dlatego może dołączyć każdy. Układy powtarzalne i łatwe do nauczenia. Zapraszamy zarówno osoby początkujące, jak i tych, którzy mają już doświadczenie.
1: Mówiła Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Warsztaty są bezpłatne. I na koniec jeszcze doniesienia sportowe. Rezerwy Widzewa Łódź przegrały z Mławianką Mława. Szybki rzut oka na niedzielne spotkanie, które zakończyło się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Pierwszą bramkę w 41 minucie zdobył Michał Stryjewski. Na ostateczne zwycięstwo przypieczętował swoim strzałem Tomasz Rolikowski. To w 89 minucie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Czas na prognozę pogody. Synoptycy mówią, że to będzie chłodna noc na Mazowszu. Na termometrach najchłodniej w Mławie. Tam 7 kresek powyżej zera. Miejscami również możliwe przelotne opady deszczu. W Ciechanowie i w Płońsku okolice 8, może 9 kresek na plusie. Raczej bez opadów, z umiarkowanym zachmurzeniem. Wiatr powieje słabo, ciśnienie utrzyma się w normie. No i to dotyczy już całego północnego Mazowsza. A we wtorek w ciągu dnia spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, ale też chwili ze słońcem. Temperatura w okolicach 18 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Matura z historii rozszerzona dzisiaj była, dlatego tutaj dla ciebie, Justynko, pytanie od razu z historii antycznej.
7: O!
6: Jak twój weekend?
7: Faktycznie, to brzmi, jakby to była starożytność już dzisiaj, no. No weekend wspaniały, jak zwykle. Ale dziś już poniedziałek i mamy nadzieję, że równie wspaniale wam brzmi, przynajmniej w RMF Max. Teraz Somber i Back to Friends, to w kanale nadawczym się dzieje, 5 minut po 6, a my tutaj co?
6: I z każdą piosenką zbliżamy się do kolejnego weekendu, także nie ma się tym martwić.
7: Są małe kroczki, ta metoda Sibek
6: i Borycka, jesteśmy
7: steps.
6: Z wami.

0: International Love to jest Pitbull w RMF Max. No i tak jakby całe oczy, wszystkie oczy Polski na Barcelonę wczoraj były zwrócone.
1: I były to oczy załzawione.
0: Załzawione, wypełnione emocjami, bo to był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w barwach Barcelony.
1: Emocje tam były duże na stadionie.
0: Tak.
2: Tym partit a la Spotify Camp Nou del nostre jugador Robert Lewandowski vestint la samarreta del Barça.
1: Kibice stali, klaskali. Pożegnanie trwało dobrych chyba kilkanaście czy nawet 20 minut i tak. Emocje były przepotężne. Ja to oglądałem przed telewizorem i też płakałem.
0: I ja też przyznam, że chociaż nie jestem taką wielką fanką, nie oglądam każdego meczu Barsy, to ja też troszkę się wzruszyłam. I nawet Robert Lewandowski troszkę się wzruszył i było to po nim widać, a umówmy się, on zazwyczaj jednak zachowuje kamienną twarz, więc tym razem zobaczyć go takiego wzruszonego, to też było coś niesamowitego. No i w związku z tym my też prosimy was o to, żeby nie ukrywać dziś swoich emocji. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz?
1: Zostaw głosówkę na Messengerze RMF Max i zrobimy sobie tutaj dzisiaj taki memuar.
0: Jesteśmy tym ramieniem, na którym możecie się wypłakać, jeśli macie ochotę, ale można też okrzyki radości zostawiać, słuchajcie, w tych głosówkach. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz? Daj znać na Messengerze RMF Max.

0: Jaki to piękny czas. Wiktor Waligura w RMF Max gra 21 minut po szóstej. Piękny, ale też troszkę smutny, troszkę nostalgiczny. Oczywiście mowa o Robercie Lewandowskim, który wczoraj zagrał swój ostatni mecz na Camp Nou w Barcelonie. A my dziś... Wzruszeni, tak jak on.
1: Chcielibyśmy go jakoś tak też pożegnać na tym Camp Nou również i poprosiliśmy was o to, żebyście nagrali nam, jak myślicie Robert Lewandowski, to co wam do głowy przychodzi?
2: Robert, i teraz jak będziemy jeździć do Barcelony na mecze? Ja wiem, że jest jeszcze Wojtek, ale tak to zawsze na Robercika było. My lover, goodbye my friend,
1: you have been the one. Co jeszcze przyszło, jeśli chodzi o pożegnania?
3: W głowie mam obrazek meczu Bayern-Wolfsburg. 5 bramek w 9 minut. Goodbye, my
0: lover. Mój mąż do tej pory ogląda te 5 bramek w 9 minut czasami do snu.
1: Nie, przed chwilą mi to jest ten opowiedział, ja nie mogłem w to uwierzyć, ale przysięgnij się, że to się naprawdę dzieje.
0: Mówię, co robisz? A on odpalał sobie na YouTube, jak Robercik strzelił 5 bramek w 9 minut w Bayernie.
1: Boże, to są prawdziwe emocje. Nagrywajcie, z czym kojarzy wam się Robert Lewandowski i będziemy go sobie dzisiaj tutaj żegnać.

0: Jakoś leci ten poniedziałek z Okaria w RMF Max. Dużo wzruszeń cały czas. O Robercie Lewandowskim jeszcze parę słów dzisiaj, bo ten zagrał wczoraj ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Sam się wzruszył, my też się wzruszyliśmy i wy też się wzruszacie. Na Messengerze RMF Max dajecie nam znać, że jak myślicie Robert Lewandowski, to co myślicie?
1: Widzę młodego chłopaka z Lecha Poznań, który miał swoje marzenia, swoje cele. Widzę też legendę polskiej piłki i widzę łzy, bo wiem, że drugiego takiego już po prostu nigdy nie będzie.
0: No nie będzie.
2: No nie będzie.
0: Coś jeszcze przyszło?
3: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar el ritmo de la noche, sazo fiesta. Goodbye, my lover, goodbye, my
0: friend, you have been the one. Wow, to ciekawe skojarzenie z Robertem Lewandowskim.
2: Ale uzasadnione też tak, jakby jednocześnie. Tak. Jakie jeszcze pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
4: Trochę jednak za dużo tego Lewandowskiego już dzisiaj.
0: No, nie, no moim zdaniem nie. Goodbye, my lover, goodbye, my
2: friend, you have been the one. No właśnie. Naszym zdaniem nie, ale jak chcecie, to możemy przestać. Lady Gaga i Doechii to nowość w RMF Max. Runaway.

0: Baby Rexha i Faithless z numerem New Religion w RMF Max. Sprawy poważne, zaraz prognoza pogody, sprawy inne poważne, o których rozmawiamy z Justyną. Gdzie trafia pieczywo, kiedy popełni zbrodnię?
1: Do Bułkaresztu.
0: Do Bułkaresztu!
2: W sensie, że wiecie, bułka, areszt.
1: Dobrze, że wyjaśniłeś.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Czas na prognozę pogody. Synoptycy mówią, że to będzie chłodna noc na Mazowszu. Na termometrach najchłodniej w Mławie. Tam 7 kresek powyżej zera. Miejscami również możliwe przelotne opady deszczu. W Ciechanowie i w Płońsku okolice 8, może 9 kresek na plusie. Raczej bez opadów, z umiarkowanym zachmurzeniem. Wiatr powieje słabo, ciśnienie utrzyma się w normie. No i to dotyczy już całego północnego Mazowsza. A we wtorek w ciągu dnia spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, ale też chwili ze słońcem. Temperatura w okolicach 18 stopni.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest RMF Max, a ja mam dla was radę. Mhm. Jak twój partner lub partnerka jest takim czyściochem, takim także obsesja czystości sprząta wszystko, zabierz go do Berlina albo ją.
1: Tak, bo w Berlinie, słuchajcie, rusza teraz taki program, że za spacerowanie po mieście i zbieranie śmieci można dostać nagrody.
0: Tak, można na przykład załapać zniżkę do restauracji albo darmowy bilet na komunikację, jak się pozbiera dużo takich śmieci.
1: No szkoda, że tylko po mieście, bo ja jakbym miała dostać w domu za posprzątanie, bilety na cokolwiek, to pewnie szybciej bym zebrała te ciuchy z suszarki do prania, no.

0: Czujecie ten pulsujący beat? To tak pulsuje nasze serduszko.
1: To
0: najnowszych banger. Nie wytrzymałam tego do końca w powadze. Przepraszam, nie dałam rady. Flash informacyjny zaraz będzie o tym, co najważniejsze. Tak. Będzie też prognoza pogody, ale dużo bangerów rzeczywiście też już po 19 na was czeka. Tame Impala między innymi.
1: O, super, bo to naprawdę bardzo lubię i bardzo mocno mi serduszko do tego bije. Za chwilę 19. A tutaj kanał nadawczy, zostańcie z nami.
2: Reklama. Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
16: I po reklamie.

0: Najciekawsze i najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Duży sukces w ogólnopolskim rankingu finansowym samorządów gminy Ciechanów. Zajęła czwarte miejsce w Polsce wśród gmin wiejskich i jednocześnie pierwsze na Mazowszu. Posłuchajcie o szczegółach.
1: Na ten sukces złożyło się kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim konsekwentne zwiększanie inwestycji. Samorząd przeznaczał coraz więcej środków na rozwój infrastruktury i poprawę jakości życia mieszkańców. Równocześnie pilnowano wydatków i dbano o stabilność finansową, co pozwoliło uniknąć nadmiernego zadłużenia. Duże znaczenie miało też skuteczne sięganie po fundusze zewnętrzne. Dzięki temu możliwe było realizowanie projektów bez nadmiernego obciążania budżetu. Efekty tej strategii widać w dynamicznym awansie. W ciągu kilku lat gmina z odległych miejsc przesunęła się aż do ścisłej krajowej czołówki.
0: I oby tak dalej, a informowała Renata Pasiut. Budynek dawnego magazynu zbożowego przy ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie już niemal gotowy po remoncie. Ten trwa od końca 2022 roku. Odnowione są ceglana elewacja, dach i drewniana konstrukcja we wnętrzach. Wymieniono również okna i odtworzono oryginalne detale. Przeszklony łącznik prowadzi do nowej części. Pierwsze wydarzenia zaplanowano już na te wakacje, a pełna oferta Parku Kultury Młyn ma ruszyć jesienią.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W RMF Max Mazowsze sprawdzamy na bieżąco, jak przebiegają inwestycje w naszym regionie, szczególnie te, na które czekacie z wyjątkową niecierpliwością. A taką na przykład jest budowane za ponad 6 milionów złotych kryte lodowisko na terenie ciechanowskiego Mosiru. Według zapewnień inwestora obiekt ma być gotowy już w połowie roku, to już niedługo. Jak przebiegają prace i co już widać na placu budowy, o tym nasz reporter Kamil Puternicki.
3: Wykonany został już szkielet nowego obiektu. Przypomnę, że będzie on o wymiarach 55 na 25 metrów i będzie miał ponad 9 metrów wysokości. Pod łukowym dachem o powierzchni około 1300 metrów kwadratowych powstaną m.in. zaplecze szatniowe oraz pomieszczenia techniczne. Prace trwają bez zakłóceń.
0: Zmieniamy teraz temat. Lekkoatleci klubu sportowego Zawsze Mława mieli pracowity weekend podczas Mistrzostw Warszawy Dzieci, mazowickiego otwarcia sezonu oraz piątej rundy Warszawskiej Ligi Biegowej. Mimo niesprzyjającej pogody zawodnicy osiągnęli wiele rekordów życiowych, zajęli też czołowe miejsca. Między innymi Jakub Różycki wygrał biegi na 60 i na 300 metrów. W konkurencjach technicznych Jakub Adamski zdobył drugie i trzecie miejsce w skoku w dal oraz trójskoku. Trenerzy oceniają wyniki jako obiecujące na początek sezonu. A na koniec flesza RMF Max Mazowsze jeszcze przypomnienie, że w Mławie 31 maja odbędzie się wielki rodzinny festyn dziecięcej radości. To oczywiście z okazji Dnia Dziecka, start o 13 w Mławskim Parku. No i to dla dzieci, a dla dorosłych już tydzień później, czyli 6 czerwca, profilaktyczna potańcówka pod gwiazdami, czyli disco parkiet. No i to dopiero początek długiego cyklu zabaw przy tańcu. Każde spotkanie będzie startować o 17, potrwa do 20.

0: Ma być pochmurno, chłodno i czasami nawet deszczowo, ale po tej chłodnej nocy na Mazowszu z temperaturą od 7 do 8 stopni poranek przyniesie miejscami przelotne opady deszczu, nie zabraknie jednak też chwil ze słońcem. W ciągu dnia we wtorek termometry pokażą od 18 stopni w Ciechanowie do prawie 19 w Mławie. Wiatr chwilami jeszcze może być silniejszy, ale nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie niezmiennie utrzymuje się w normie. Parasol jeszcze cały czas może się przydać.
1: Minuty po siódmej, a to wciąż kanał nadawczy. Siwek i Borycka z wami do 20. No i co? Jeszcze moc atrakcji się tutaj wydarzy.
2: Tak jest. Nie do końca pamiętam jakich, ale coś zaplanowaliśmy dla was.
1: Tak, wymieniliśmy się mailami.
2: Przypomnisz mi zaraz, Justyna.
1: Dobrze.
2: Najważniejsze, że dużo bęgerów będzie. Max.
1: Oto on. Tame Impala.
2: I Siwek i Borycka z wami aż do 20 w kanale nadawczym.

0: i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Jeszcze się do nich nie przyzwyczailiśmy, a już brzmią świetnie to nareszcie w RMF Max. I ta karuzela, słuchajcie, nowości i fantastycznych brzmień się u nas nie zatrzymuje.
2: No właśnie, dostałem w końcu tego maila od Justyny z rzeczami, które na dzisiaj przygotowaliśmy i wśród nich ta nowość. A dziwne, że zapomniałem, bo to jedna z moich ulubionych. Thomas Rhett, czyli taki naprawdę typowy amerykański głos z rodzaju country. Dla mnie te wszystkie głosy brzmią prawie identycznie, a wszystkie kocham. Po prostu uwielbiam ten styl.
1: To prawda, jak Michał Siwek przy czymś się buja, to właśnie przy takich brzmieniach jak to. Marshmello tutaj też stoi za tymi EDM-owymi bitami, więc dajcie się ponieść, pośpiewajcie. Dobrze to gra.
3: Where We Go w RMF Max.

0: Juste Jack, Stanley i Ion. Turn the lights off. RMF Max z wami, a w moim głosie słychać chyba odrobinę uśmiechu, bo przypominam sobie wszystkie żarty z filmu Shrek.
1: Tak.
0: I są one piękne.
1: Są one piękne, a dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby je trochę powspominać, bo 25 lat minęło od premiery Shreka. To był rok 2001. I ja przyznam, że miałam takie zawahanie, czy was pytać o to, czy nie. Nie byłam pewna. Ale przecież każdy z nas jakieś wspomnienie ze Shrekiem musi mieć. Więc my dzisiaj was zapytamy po prostu o to, jak robi osioł ze Shreka.
0: Proszę bardzo, zabawa. Messenger RMF Max, głosówka jak robi osioł. 3, 2, 1, czas start.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milky w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ja chcę jeszcze raz, ale może innym razem. Accent i Don't Leave w RMF Max za nami, a my dzisiaj wspominamy Shreka, bo właśnie mija 25 lat od premiery pierwszej części.
1: A jak mówią, nie ma dymu bez ognia i nie ma Shreka bez osła, dlatego prosiliśmy o odpowiedź na pytanie, jak robi osioł?
2: Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? To daleko czy nie?
0: Legenda, absolutna legenda.
3: Niech mi ktoś przytuli.
1: Nic więcej nie trzeba.
4: Ja chcę jeszcze raz.
5: Hity dla Maxa.
1: Legenda na zawsze w naszych sercach. Natomiast póki co jeszcze muzyką się zajmijmy, kochani, bo to jest nowość.
0: Gips, Kukon i Jonathan. To numer ty masz, a wy nadal nagrywajcie, jak robi osioł ze Shreka na Messengerze RMF Max.

0: Loco, loco. Trochę podrzucamy energii jeszcze na poniedziałkowe szaleństwa po pracy. Ja wiem, że może być z tym ciężko. Nie patrz tak na mnie, no dobra. Takie, co?
1: Ty jeszcze, zanim tą kawkę strzeliłaś na początku programu, to sama wyglądałaś po prostu jak poniedziałkowe zombie. No bo tak, Boże, Michał, kawu nie muszę.
0: No ale co, zadziałało, tak?
1: Zadziałało, no to prawda, to przyznać trzeba. Ale u was tak samo, będzie dobrze, cokolwiek jeszcze trzeba dziś załatwić, potem sobie odpocznijcie, ale najważniejsze, zostańcie z RMF Max.
0: Dokładnie, zróbcie wszystko i sobie wtedy odpoczniecie. No.
2: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: I po reklamie.

Ma być pochmurno, chłodno i czasami nawet deszczowo, ale po tej chłodnej nocy na Mazowszu z temperaturą od 7 do 8 stopni poranek przyniesie miejscami przelotne opady deszczu, nie zabraknie jednak też chwil ze słońcem. W ciągu dnia we wtorek termometry pokażą od 18 stopni w Ciechanowie do prawie 19 w Mławie. Wiatr chwilami jeszcze może być silniejszy, ale nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie niezmiennie utrzymuje się w normie. Parasol jeszcze cały czas może się przydać.

0: Latarki w telefonie można już schować. To jest ten moment. Anima i Beautiful za nami w RMF Max. I my się już powoli żegnamy w tym romantycznym klimacie, ale zostawiamy was w rękach porządnych bangerów i graby oczywiście.
1: Hop, Benz, Ekstra, Lada, Moment. Najlepsza dyszka, najlepszego notowania jak zawsze po 20, a my mówimy do usłyszenia.
0: Pa, pa, do jutra. I Justyna Borycka. Trzymajcie się, cześć. Max.
2: Już na starcie tygodnia umiemy w rozrywkę w RMF Max Mazowsze. Jak zwykle o tej porze zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Rafmik z Witkowski, cześć. I na początek mam dla was zaproszenie na stand-upy, bo już jutro do Mławy wpadnie Arkadiusz Jaksa Jakrzewicz. O 19:00 do sprawdzenia będzie jego program zatytułowany Warto rozmawiać Andrzej. Wystarczy odwiedzić kręgielnię Planeta. Ponoć to będzie totalny miks wszystkiego od dziwnych podróży i głębokich wierszy po naprawdę hardkorowe żarty. Recenzje mówią, że odpala się tam na maksa. W piątek na to natomiast młodzi przejmują plac. W Ciechanowie będzie całodniowa impreza przed ratuszem. W planach jest oczywiście podziwianie odświeżonego placu Jana Pawła II, ale do tego będzie też wielkie Monopoly, rzeźbienie w czymkolwiek i łupanie w FIFA o nagrody, a także strefa gastro i silent disco wieczorem. Do tego wieczorem na miejscu będzie też można sprawdzić kino plenerowe, a do zobaczenia będzie komedia zatytułowana Gotowi na wszystko Eksterminator. A jeśli chcecie tańczyć, to w piątek zapraszam do Ciechanowskiego Bosko na imprezę Miasto Anioł.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek. No piękny po kolejny, który przybliża nas do wakacji. No to sprawdzimy już nowe hiciory także na lato na Maxa 26. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Będzie dużo nowości, a zestawienie listy Hobbency dzisiaj otwiera Jazzy plus DJ Spritz. Can't Deny It.

0: I możesz tak zaśpiewać się swojemu facetowi, jak cię wkurzy. Sorry, papi. Topik i Becky G. Taka imprezowa propozycja już na wakacje na Lato na Maxa 2.6. Topik, Niemcy, Becky G, księżniczka Latino. Myślę, że to będzie hicior i to jeszcze zanim wystartujemy oficjalnie wakacje. Zostańcie z RMF Max, bo za kilka minut kolejne nowości w poczekalni listy Hobbens. Lady Gaga wraca w nowości Shape of a Woman, a na 9. Damiano Dawid, niedawno najlepszy w numerze The First Time.
1: Sponsorem programu Hobbens jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Lubię cię jak lato od Sowy, to modelki w zestawieniu listy Hobbence, to dzisiaj 8. A teraz nowość, Lady Gaga zaskakuje, ostatnio wydaje numer za numerem. Kto pamięta te czasy, kiedy zaczynała? Początkowo występowała jako Stefanie Germanota, później zmieniła swoje pseudo na Lady Gaga. Pierwszy hit Just Dance był wielkim sukcesem także u nas na liście Hobbence. No a po drodze przeszły także piękne ballady i oczywiście kariera aktorska. Lady Gaga wraca na scenę w numerze Shape of a Woman.

0: Upside Down, Felix Jen, Kaskada, Boy You Tell Me, nowa wersja, to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. Słuchajcie, zapytam tak nieśmiało po Eurowizji, może chcielibyście, żeby Bangaranga pojawiła się w poczekalni na liście Hot Bands, no to jakby co, to dajcie znać, głosując na rmfmax.pl albo smsowo na 3001, bo zauważyłem, że zdania dotyczące wygranej na Eurowizji są podzielone. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania, będzie też nowość od Meduzy. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak naj-

0: najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
5: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
15: I po reklamie.

Nasz kolejny włoski import, ale to nie Italo Disco, to na klubowo Meduza w nowości Don't Wanna Go Home, no i czy będzie Bangaranga na liście Hot Bands, no jakoś jeszcze nie jestem przekonany, ale macie jeszcze trochę czasu, okej? Okay? Jak się wszyscy rzucą, to może jeszcze w tym tygodniu? Dlaczego nie? Otwieramy sezon. Jaki sezon? No na truskawki sezon już wystartował i Dawid Podsiadło ma swój sezon na miejscu.

numer, zabrałbym to na biwak, na szkolną wycieczkę, na rower, na bieganie i może na siłkę też. Tomu na projekt z Los Angeles w nowości East Side Girls. Ta trójka czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. My też otwieramy pierwszą trójkę najważniejszych hitów w poniedziałek, a tutaj klubowo John Summit i Chainsmokers robią hałas w numerze All The Time. RMF Max 3 numer 3.

0: ten numer chyba też zabierzemy sobie na wakacje. Bardzo popularny już w Kanadzie, także rozkręca się u nas w Europie. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear. Polecam wam na lato na maxa 2.6. Na miejscu trzecim listy Hot Bands w poniedziałek John Summit, Chainsmokers, All the Time. Dwójka Eben i jego Halo. A na miejsce pierwsze wraca nasza polska ekipa. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms. Najwięcej waszych głosów na Hop, gdy będziesz sam.
1: One. Numer jeden.

0: brawo, brawo, Cymsu i ekipa wracają na miejsce pierwsze listy Hop Bands. Za chwilę New Religion, Bibi Rexha i Faithless, bo jakoś ich dzisiaj nie było. Wróci też holenderski duet Anada. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Już na starcie tygodnia umiemy w rozrywkę w RMF Max Mazowsze. Jak zwykle o tej porze zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Rafmik z Witkowskiej, cześć. Na początek mam dla Was zaproszenie na stand-upy, bo już jutro do Mławy wpadnie Arkadiusz Jaksa-Jakrzewicz. O 19:00 do sprawdzenia będzie jego program zatytułowany Warto rozmawiać Andrzej. Wystarczy odwiedzić kręgielnię Planeta. Ponoć to będzie totalny miks wszystkiego od dziwnych podróży i głębokich wierszy po naprawdę hardkorowe żarty. Recenzje mówią, że odpala się tam na maksa. W piątek na Natomiast młodzi przejmują plac. W Ciechanowie będzie całodniowa impreza przed ratuszem. W planach jest oczywiście podziwianie odświeżonego placu Jana Pawła II, ale do tego będzie też wielkie Monopoly, rzeźbienie w czymkolwiek i łupanie w FIFA o nagrody, a także strefa gastro i silent disco wieczorem. Do tego wieczorem na miejscu będzie też można sprawdzić kino plenerowe, a do zobaczenia będzie komedia zatytułowana Gotowi na wszystko Eksterminator. A jeśli chcecie tańczyć, to w piątek zapraszam do Ciechanowskiego Bosko na imprezę Miasto Anioł.
2: Reklama.

0: 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

Ma brzmieć tegoroczne house'owe lato, bardzo słonecznie, pozytywnie, a nawet tak plażowo w numerze Talk to You. Wcześniej Katy Perry, która już się szykuje, już ćwiczy głos na ceremonii otwarcia amerykańskiego mundialu. No, zaśpiewa, ciekawe jak to skomentuje Donald. Już nie mogę się doczekać, bo gościu potrafi czasami rzucić ciętą ripostą. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Za chwilę Kaigo, teraz Kasperczyk i Vito Bambino. Bo to nie jest...

z Offenbach. Teraz jeden z headlinerów ING Silesia Beats. RMF Max będzie dla was na miejscu w Chorzowie 12-13 czerwca. Piękny muzyczny weekend, tak akurat przed wakacjami, no idealnie. No i jest w line-upie także on ponownie wleci do Polski ze Stanów. To Kaszmir, polecam wam jego nowości teraz w RMF Max, jego Ultra Love.

0: Espresso to Sabrina Carpenter, która ma nową muzyczną przyjaciółkę.
1: Jak to, kto to? No to przecież Madonna i Sabrina zrobiły razem wspólny kawałek. Jak wam się podoba? Możecie sprawdzić w poczekalni listy Hobbence, czy Madonna wejdzie do zestawienia w tym tygodniu. To by dopiero było wydarzenie. Zostańcie z nami, za chwilę Andy Dust. Wrócimy też tak trochę do klasyki. Czeka ATB i jego Ecstasy. Max.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
0: I po reklamie.

teraz jedna z gwiazd Eurowizji. Nie, to jeszcze nie Bangaranga, ale DJ Gromi, który przecież też reprezentował Polskę w trakcie tego wydarzenia i możecie się sprawdzić. Zapraszam, mamy specjalny eurowizyjny quiz na rmfmax.pl. Kto reprezentował Polskę na Eurowizji? Kto zdobędzie wszystkie punkty z możliwych? Może właśnie ty dzisiaj wieczorem. Gromi teraz, Cool Me Down.

Dracula to Tame Impala, ale w remiksie Jenny wieczorowo w RMF Max. A teraz kawałek z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawili się na naszej imprezie w Pile. Zalia jak zaśpiewała, kto nie widział, niech żałuje, ale możecie sprawdzić na Instagramie RMF Max. Wkrótce kolejne imprezy z naszymi gwiazdami. Lato na Maxa już niedługo wjeżdża do Malborka. Więcej na rmfmax.pl. Dla tych, którzy bawili się w Pile, Bledka i jej wiosenna nowość 2 dni.

0: Alex Warren i jego Fever Dream to taki hit, przy którym można też poflirtować, ale trzeba słuchać głośniej, bo okazuje się, że ludzie częściej flirtują, gdy muzyka jest trochę głośniejsza. Robisz głośniej i flirtujesz. Nadaje się, nadaje się. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Gordo. Nadaje się nie tylko na flirtowanie, ale przede wszystkim na imprezowanie. Czeka jego Loco Loco. Wróci też Calvin Harris.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
8: I po reklamie.

jej. Teraz Rey, która w końcu może odetchnąć po wydaniu ostatniego krążka, przyznała się, że końcówka, kiedy już szykowała nowe numery, już miała dość i już nie mogła pracować dłużej niż 12-14 godzin zazwyczaj, że dała z siebie wszystko i teraz czas na przerwę. No to ona na przerwie odpoczywa, a my słuchamy i czekamy na jej powrót do Polski. Rey w RMF Max, Where is my husband?

że przecież nie należy do NASA, że była tam przecież krótko, trochę sobie polatała, ale oni też by tak mogli. No tak, teoretycznie to każdy mógłby być kosmonautą, naprawdę, nawet ja, chociaż ja to bym się trochę bał. Ale człowiek w nieważkości by chyba trochę polatał. Teraz Roxy, jeszcze nie astronautka, ale jedna z naszych ulubionych piosenkarek, Roxy i Faust, na szeroką wodę.

End of Beginning, Joe robi klimat w RMF Max, a teraz zapraszam was do wieczornego zwiedzania szafy, albo przynajmniej szuflady ze skarpetkami, bo według badań ludzie, którzy noszą niecodzienne skarpetki, są bardziej kreatywni, inteligentni i odnoszą większe sukcesy. Trzymamy się takiej wersji. Poczekajcie, sprawdzę. No dzisiaj akurat brązowe, ale obiecuję, jutro będą kolorowe. Teraz nasza kolorowa nowość. Na pewno nie brakuje im kreatywności. Dziewczyny rządzą to Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max i Stateside.

0: taki klimat, takie nuty robi Head. Ale teraz coś dobrego, co zrobił na wakacje David Guetta. Nie jest to jego nowa produkcja, ale świetny remix, w którym odświeża taneczny hicior Milki, Just the Way You Are, ale jak to David Guetta, dodaje także coś osobistego i od siebie wrzucił jeszcze drugi numer, który tutaj słychać. Słychać też, no właśnie, co? Kto wiedział? Music Sounds Better With You od projektu Stardust. Zróbcie głośniej, polecam wam w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

Okej, to robię żołce. Pytanie, czy ktoś z was wybiera się niedługo na wesele i szuka drugiej połówki, żeby z kimś pójść? No u nas nie ma jeszcze takich firm, ale w Japonii to są już organizacje, które wynajmują przyjaciół na wesele. Albo na rodzinny obiad. Zapłacisz i masz przyjaciela, przyjaciółkę. Może w Polsce to też by chwyciło, macie pomysł na nowy biznes. Teraz na miano Dawid i jego The First Time wrócił ostatnio do zestawienia listy Hot Bands. Leci w RMF Max.

0: taki numer wieczorowo zrobił Metzner. Teraz wiadomość na wakacje, przed wakacjami. Wiecie, że w niektórych krajach ludzie płacą za tak zwane ciche wakacje. Takie w czasy bez hałasu i bez rozmów. Żeby do ludzi po prostu nie gadać. To obiecuję, to ja do was przez kilka chwil na pewno nie będę się odzywał, ale polecam dobre hity. Wróci Somber za chwilę i Purple Disco Machine.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde, o kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: I po reklamie.

The Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Ciekawe, czy Justin Bieber po 23 jeszcze podjada? Kto głodny? No to uważajcie na decyzję, bo okazuje się, że człowiek szybciej podejmuje ryzyko, gdy jest głodny. Ja nie wiem, czy o tej porze to można sobie zrobić późną kolację. No może raz w tygodniu można sobie zrobić taką przerwę od dietetycznej poprawności do późnej kolacji. W RMF Max, PZ, Mata i Kasba Łaga.

tego blondaska, który rządził kiedyś na liście Hot Bands, to ten gościu ze Szwecji, czyli Danny, jak ktoś pamiętał, brawo, brawo, piątka z muzyki dla was. A co ciekawego muzycznie na naszych imprezach? Jesteśmy po kolejnym zestawie gwiazd w Lecie na Maxa w Pile, no i niedługo kolejny przystanek w Malborku i tam Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz z RMF Max. To są świetne imprezy. Kto nie wierzy, niech sprawdzi na przykład ostatnie relacje na naszym Instagramie z zaproszeniem do Malborka już niedługo. Kleo wieczorowo, jej nowość też na wakacje, kolory lata.

Walls and Friends to James Hype. Dla tych, którzy o tej porze słuchają nas już w łazience. A kto się tam zamyka dla świętego spokoju? Okazuje się, że faceci często zamykają się właśnie w łazience albo po prostu w toalecie. Nawet do 7 godzin rocznie. Tylko po to, nie po to, żeby coś zrobić, tylko po to, żeby sobie posiedzieć i mieć święty spokój. No witajcie w klubie, ja się przyznaję, też czasami tak robię. No to nawet jeżeli jesteście w łazience, zróbcie głośniej, posłuchajcie świętym spokoju naszej nowości. Męskie granie orkiestra, nareszcie.

bardzo mi przykro, tak zaśpiewał Dominik Czuż. I trochę mi przykro, że nie mam takiego genu, jaki mają niektórzy ludzie. Od 1 do 3% ludzkości ma taki zmutowany gen. Jego tajemnicza nazwa to HDEC2. Nieważne, jak to się nazywa, ale dzięki temu te osoby mogą sobie normalnie funkcjonować, śpiąc jedynie od 3 do 5 godzin dziennie. No ja też bym tak chciał, niestety nie należę do tego klubu, ale może ktoś tak. No to jeżeli planujecie późno spać, to obiecuję, nie zabraknie dobrego bitu w RMF Max. Teraz Metzner.

Wolę Wołyniec, wieczorowo w RMF Max, a ja mam dla was propozycję na formę. Jeżeli nie chce wam się wyjść do lasu, na spacer, na bieganie, na rower, na siłownię, to może przynajmniej oglądajcie horrory, bo okazuje się, że najwięcej kalorii podczas oglądania filmów spalamy właśnie, gdy oglądamy horrory, bo się stresujemy, ale z drugiej strony, jak leci horror i się stresujemy, to często coś też podjadamy, no to może trzeba zrezygnować z tego drugiego, ale horror musi być. Na zdrowie i żeby wszyscy mogli dobrze spać, ale zanim zaśniecie, Matt Wysota zrobi swoje. Oto jego Baby.

0: uwielbiamy wracać do jej hitów, to Kory Gajewska, która obiecała, że zaskoczy przez najbliższe tygodnie nowościami. Żartem przed chwilą. Ja też zaskoczę was nowościami. Przemek Grabowski, zapraszam na nasze wieczorne spotkanie. Zaczynamy nasz czas we wtorek o 20. Od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery, na które głosujecie pod rmfmax.pl. Nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.
4: Playlista, co zrobić dzień.
5: Niech się dzieje.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka.